Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: 103 i 4 FM.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

Na pogodę i niepogodę, na dobre i złe chwile włączcie Radio Pogoda. Ja serdecznie zapraszam, Anita Sokołowska.

lecz mów szeptem, szeptem się nie kłamie. A to, co mówisz, przecież brzmi

jak lud. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Perhaps, perhaps.

Dziękuję.

usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Witam serdecznie, Anna Hitro-Bergman w Radio Pogoda. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duma.

0: 103 i 4 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skradł.

0: Słuchacie Radia Pogoda. Pozdrawia was Baha, kurde i szatan.
1: Nie miałem prawie nic.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kogo?

0: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.
1: Coffee Black.

0: jak żyć.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
6: To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda w środę 20 maja. Zaczynamy od najnowszych wiadomości. Jest godzina 6.
7: Przedstawiciele USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla 4 mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
6: Marcin Krzemiński, witamy.
7: Dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, tu cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Na celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską, w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Peter Modziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
8: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
7: Z kolei jutro Peter Modziar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
9: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
7: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
10: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Ulica Jesionowa w Poznaniu jest remontowana. Naprawa nawierzchni jezdni potrwa tam do czwartku. Prace prowadzone są na prawym pasie, na odcinku od ulicy Brzozowej w kierunku Góreckiej. Obowiązuje tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
10: Sponsorem sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Pogoda w Poznaniu.
11: Słonecznie i bardzo ciepło będzie dzisiaj w Poznaniu. Aktualnie termometry już wskazują 10 stopni. Temperatura może wzrosnąć nawet do 24. Po południu na niebie pojawią się chmury, ale nie będzie z nich padać. Na jutro też synoptycy nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby.
12: Radio Pogoda.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 6:00. Teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchała. No tak, Asia zapowiadała wczoraj, że to zrobi i zrobiła i pojechała na urlop, więc dzisiaj jej nie będzie, w najbliższych dniach także. Ja z Państwem spędzę najbliższą godzinę, potem po godzinie 7:00 oczywiście dołączy do nas Zygmunt Heizer. Mamy środę, 20 maja, to 140 dzień roku. Do końca roku pozostało 225 dni, a do końca astronomicznej wiosny tych dni 31. Słońce wzeszło o 4:34, a zajdzie o 20:32. Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. No i tak się zastanawiam, w jaki sposób świętować. No bo przecież jakoś wypada myć, czy może paradoksalnie nie myć? Oto jest pytanie. Co Państwo o tym sądzą? 22 444 4004. Na razie te rozterki zostawiamy. Gramy najpiękniejsze melodie. Cezary Fabiński w Pogodnym Poranku, a za moment przegląd prasy.

Jadwiga Prolińska w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 6. Do gazet zaglądamy. Na początek Rzeczpospolita. I przeczytam Państwu fragment artykułu. Kolorowe pudełeczko przypominające kształtem paczkę papierosów z nadrukowanym wizerunkiem chłopczyka puszczającego dymka. Tak wygląda opakowanie gum do żucia, które można kupić w sklepach spożywczych i w internecie. Same gumy owinięte w papierek też przypominają papierosy, a jak wyjaśnia napis na opakowaniu, dają efekt proszkowy po dmuchnięciu, czyli efekt wizualny przypominający dym. Takie produkty są w sprzedaży, dlatego jak dalej czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zakaz sprzedaży gum w kształcie papierosów właśnie i chce to zrobić na poziomie unijnym. To efekt petycji ostrzegającej, że takie gumy no po prostu zachęcają do palenia. O tym Rzeczpospolitej. W Dzienniku Gazecie Prawnej z kolei artykuł o tym, że liniom lotniczym nie powinno zabraknąć paliwa w nadchodzącym sezonie wakacyjnym. Przedstawiciele kilku linii, tutaj cytowanych Ryanaira, Enter Era czy Lotu, przekonują, że latać będą, a ewentualna likwidacja jakichś połączeń będzie wynikać no, nie z braku dostępności paliwa, a z braku zainteresowania pasażerów danym kierunkiem. I to ciekawe, bo w artykule wypowiadają się także eksperci, którzy zwracają uwagę na barierę psychologiczną pasażerów, którzy z obawy przed globalnym kryzysem i anulacjami wstrzymują się z rezerwacjami. Dlatego kupujemy biletów mniej, ceny rosną, ale to nie dlatego właśnie, że brakuje paliwa, przynajmniej w naszej części Europy. O tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. To na koniec jeszcze fakt. W radiu trudno opisać zdjęcie, ale postaram się, bo jest właśnie zdjęcie dnia. W Zagrzebiu na ulicę wyjechały pierwsze w Europie robotaksówki. Na razie siedzą w nich na wszelki wypadek kierowcy, ale wkrótce mają zniknąć. Wsiadamy do takiego samochodu. Nie ma kierowcy, jest kierownica, która sama się rusza. No takie czasy nadchodzą. Ale tak sobie pomyślałem, że zawsze jak byłem dzieckiem i jeździłem autobusem, to miałem, albo tramwajem, to zawsze korciło mnie. Zawsze marzyłem wręcz o tym, żeby usiąść na miejscu motorniczego, kierowcy. No teraz będzie można usiąść na miejscu kierowcy taksówki. Czemu nie? Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 14 po 6.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 6. Deszcz wspomniany w tej piosence jak najbardziej potrzebny jest. Czy będzie padać, jaka dzisiaj pogoda, o tym powiemy Państwu w Radiu Pogoda za mniej więcej 20 minut, ale wcześniej powiedziałbym, że majowa piosenka, bo maj w tekście się pojawia, to będzie utwór w wykonaniu Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych. To za moment w Pogodnym poranku.

0: Reklama. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
4: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
3: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
4: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
3: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
5: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze, Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka, www.zawady19.pl.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:30 na zegarze. Jak co dzień o tej porze sprawdzamy, czym dzisiaj będą zajmować się reporterzy Radia Pogoda i o czym ważnym, istotnym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Dzisiaj kolejny, drugi dzień wizyty premiera Węgier w Polsce. Peter Madziar będzie w Warszawie tym razem. Najpierw rozmawiał z premierem Tuskiem, to o godzinie 10:00, a potem w południe z prezydentem Nawrockim, potem wyjazd do Gdańska i znów rozmowa i spacer z szefem polskiego rządu po długim targu. Rozmowa także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Będziemy przy tych wszystkich wydarzeniach i szczegóły Państwu będziemy relacjonować w wiadomościach. O innej ważnej wizycie także powiemy, bo do Polski przyjedzie amerykański generał Christopher Mahoney. On zastąpi innego amerykańskiego generała Dana Kane'a, człowieka numer jeden w USA, jeśli chodzi o sprawy wojskowe, którego, jak podano w komunikacie, zatrzymały tam na miejscu w Stanach obowiązki. Wysyła więc zastępcę, a temat rozmów w Warszawie to oczywiście stacjonowanie amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Powiemy też o medalach za 50 lat pożycia małżeńskiego. Nasi reporterzy ustalili, że bywają duże opóźnienia w wydawaniu decyzji, nawet do 14 miesięcy. A kto z Państwa taki medal ma, to proszę dać znać 22 444 40 04. Te wszystkie z kolei tematy, o których mówiłem i wiele więcej w wiadomościach. Najbliższe wydanie informacji w Radiu Pogoda za 29 minut.

0: Pod budą pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 6:37 na zegarze. Przed nami prognoza pogody oraz informacje drogowe o tym, jak teraz o poranku jeździ się po naszym mieście. A potem też coś dla kierowców, ale tak myślę, że w ogóle dla osób podróżujących po polskich drogach. Czy zdarzyło się Państwu to, że widzicie drogowskaz? Na przykład Poznań 25 km i dosłownie za chwilę do Poznania wjeżdżacie. No ale jak to? Przecież miało być 25 km. Wszystko jest prawidłowo, a dlaczego tak jest, to opowiem Państwu o tym już za kilka minut.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Rzepce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Została ostatnia reklama.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologię przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Na Starołęckiej trwa remont. Prace koncentrują się na odcinku od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka jest przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego.
2: Radio Pogoda. 103,4 FM.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 13 minut, godzina 7. Ja wiem, że teraz coraz więcej osób korzysta z nawigacji, która dokładnie prowadzi do celu, pokazuje trasę, odległość, no ale czasem przecież albo jej nie włączamy, albo po prostu zerkamy na tablice informacyjne na drodze. I taki przykład. Niech to będzie piękny Wrocław. Więc do Wrocławia zmierzamy. Jest drogowskaz Wrocław 20 km, a za chwilę wjazd do Wrocławia. Skąd więc te 20 km? Okazuje się, że wszystko jest okej. Wielu kierowców patrzy na drogowskazy i zakłada, że podana liczba kilometrów oznacza odległość do granicy miasta. W rzeczywistości przepisy mówią coś zupełnie innego. Drogowcy wyliczają te wartości do centralnego punktu danej miejscowości. To może być rynek, ratusz, główne skrzyżowanie albo inne miejsce ustalone administracyjnie, które jest sercem danego obszaru. Wspomniany Wrocław zostawmy. W przypadku Warszawy takim punktem orientacyjnym jest skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi, a nie tablica z nazwą miasta czy historyczne Stare Miasto. Z kolei w przypadku małych miejscowości drogowskazy często kierują do pierwszego charakterystycznego obiektu, który podróżny łatwo dostrzeże po wjeździe. To może być kościół, urząd gminy, poczta czy skrzyżowanie. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy są albo zaraz będą gdzieś w trasie. A jeśli jedziecie z dziećmi i słyszycie pytanie, daleko jeszcze? To gdy widzicie znak na przykład 30 km do Poznania, to odpowiedzcie, że właśnie wjeżdżamy.
1: Jest długie lato w Portofino.

żegir wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 3,5 minuty godzina 7, za 3,5 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich ważne informacje dla mieszkańców Warszawy i osób, które do stolicy się wybierają. Będzie protest i będą bardzo duże utrudnienia komunikacyjne. O wszystkim Państwu opowiemy już za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V. Teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja, w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
2: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkań Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Reklama.
7: Stary będzie mówił śpiewająco, gdzie był. To czerwone gitary. Muzycznie otworzą kolejną godzinę pogodnego poranka. Teraz na poważnie. Wiadomości. Posłuchajmy ich razem. Minęła siódma.
8: Związkowcy w Warszawie, chodzi o Zielony Ład i referendum. Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
7: Marcin Krzemiński.
8: Rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
10: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
11: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
10: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
11: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
10: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
8: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
12: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat. No, nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
8: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, no a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w czterech województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą.
6: Polskiego hitu.
13: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
8: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.
14: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji na Wembley Hull zmierzy się w meczu awans do Premier League z Middlesbrough.
14: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
16: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. czeripoznań.pl.
9: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczął się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jastębłonie. Utrudnienia mają potrwać do 6 lipca.
16: Sponsorem programu był Polkar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. czeripoznań.pl.
9: Pogoda w Poznaniu.
17: Już 11 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie aż do 24 stopni. Przez prawie cały dzień będzie bardzo słonecznie, po południu niebo się zachmurzy, ale nie będzie padać. Na jutro też synoptycy nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach.
9: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
18: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w męskim składzie.
7: Tak, Zygmunt Heizer.
18: I Michał Pieszczała.
7: I wiesz co, Zygmunt, ja myślę sobie, że Asia, która pojechała na urlop, nieźle to sobie wykombinowała, bo nie będzie jej 2 tygodnie, a jak wróci, to akurat wróci na urodziny Radia Pogoda. Zbiera siły normalnie, bo no mnóstwo atrakcji mamy dla Państwa.
18: Gdzie jest Asia? Ty wiesz, gdzie jest Asia?
7: Myślę, że gdzieś w cieplejszych krajach.
18: Aha, dobrze.
7: Tyle wiem.
18: Witamy Państwa w środę, 20 maja mamy 140 dzień roku, do końca roku 225 dni, do końca astronomicznej wiosny 31.
7: Robert Janowski za chwilę w pogodnym poranku opowie, kto dzisiaj świętuje.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: Za chwilę dowiemy się tego od Roberta Janowskiego, 11 po 7.
2: Dzisiaj mamy środę, 20 maja. Tak mówicie o tym od rana, więc, ale powtórzyłem. Imieniny dzisiaj mamy tak. Aleksander ma imieniny, Dawid, Karol, Wiktoria. Jest taki dzień, ale zaskoczę was. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ciekawe, kto to w ogóle wymyśla? Coś takiego. Się uśmiechnąłem. Światowy Dzień Meteorologii. Tu już poważniej. I mój ukochany dzisiaj Światowy Dzień Pszczółek. Bo w moim ogródku mieszkają pszczółki murarki. To są takie pszczółki, które na wiosnę wynoszę z garażu, bo mają takie swoje domki. W tych domkach są rurki i one w tych rurkach się zasklepiają na zimę. I w ogóle nie żądlą nic, tylko zapylają. Więc są bardzo pożyteczne. I potem się, jak już pozapylają, to się znowu pakują do tych norek, do tych rureczek, zamykają się i sobie zimują i wynoszę je i tak co roku. Także moje prywatne pszczółki, murarki. Pewnie państwo niektórzy też z tego korzystacie. Cher ma urodzinki dzisiaj, równiutkie, 80. Jak nas słucha, to bardzo słuchałem Cher, podziwiałem, podkochiwałem się, wszystkiego najlepszego. Albano i Romina Power. Perché?
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Jedyne, co można powiedzieć po wysłuchaniu tej piosenki, to proszę. No bo daj, no to proszę, nie że po łomskim pogodnym poranku. Co tam, Zygmuncie, u zwierząt naszych przyjaciół?
1: Tak, tak. Wczoraj, proszę państwa, mówiliśmy o nadaniu imienia lamie z warszawskiego zoo i dostała na imię Suzy. A dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w zoo, no, kolejna spora sensacja, spore wydarzenie. Otóż żyrafa Pietruszka, urodzona w ubiegłym roku, której mama nie chciała karmić i odkarmili ją pracownicy zoo, wyjeżdża zakładać rodzinę.
0: Ale wyjeżdża do kraju czy za granicę?
1: Zoo, za granicę, do zoo w Lublanie i tam będzie, no mamy nadzieję, szczęśliwą mamą i będzie miała swoją rodzinę. Także Pietruszko, powodzenia, szerokiej drogi. Radio

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Została ostatnia reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 27 minut, godzina 8. Ja z Zygmuncie nie mam jeszcze takich doświadczeń, bo chodzi mi o taką sytuację, że po przejściu na emeryturę, no gdzieś tam myślami bywa, że jesteśmy jeszcze w pracy, zwłaszcza w takiej pracy, którą robiliśmy przez no, całe swoje zawodowe życie. I tutaj mamy przykład z miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. MZA Stołeczne na swoich mediach społecznościowych zamieściło film z panem Erykiem. Pan Eryk jest kierowcą, zresztą zaraz sam o tym opowie. No i właśnie nadszedł ten moment wybrania się na emeryturę. I co zrobił? No to proszę Państwo o uwagę i posłuchajmy.
1: Na imię mam Eryk, pracuję w MZA od 35 lat. Jestem kierowcą, lubię tę pracę, poznałem tu bardzo dużo fajnych ludzi. Gdybym chciał wymieniać z imienia, to trwałoby godzinę. Doczekałem zasłużonej emerytury, po 35 latach udałem się na nią, no ale z firmą nie umiałem się rozstać.

0: stać. Lubię to, co robię, lubię swoje koleżanki i kolegów, codzienne rozmowy z nimi. Ja jak tu, kurczę, odejść?
1: No i nie odszedł, i wrócił, i dalej jeździ.
2: Jakbym siebie słyszał, dlatego że ja wiek emerytalny dawno temu zaliczyłem, ale to przeszedłem na emeryturę, tak? Pobieram emeryturę, ale pracuję dalej i świetnie się z tym czuję i doszedłem do wniosku, że to nie jest jeszcze ten moment, w którym trzeba by powiedzieć sobie okej, to teraz już nic nie robię, odpoczywam. Dopóki ja czuję się dobrze z tym, co robię i mam nadzieję, że Państwo również w jakiś sposób akceptują moją obecność na antenie, to no, będę sobie pracował.
1: Pewnie, że tak.
2: Tak jest. Ciekaw jestem, jak to jest u Państwa. Czy są takie osoby, które weszły w wiek emerytalny, ale nadal pracują i sprawia im to przyjemność.
1: 22 444 4004. Prosimy o telefony.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 19 minut godzina 8. Dziś poszukujemy, proszę Państwa, osób, które mimo, że weszły w wiek emerytalny, nadal pracują. I mamy takie zgłoszenia.
1: Dzień dobry, Jola z Wrocławia.
2: Dzień dobry.
1: Kończyłam już 66 lat, jestem na emeryturze, a mimo to właśnie jadę do pracy. Pozdrawiam Pana Zygmunta i całe radio.
0: Dziękujemy.
1: Dobrego dnia.
0: Dziękujemy za pozdrowienia, a ciekawe, czym pani się zajmuje?
2: To proszę dać znać jeszcze i też prosimy państwa o telefony, jak to u państwa właśnie wygląda, bo coś czujemy, że takich osób jak pani Jola czy jak Zygmunt jest wśród nas więcej. 22 444 40 04.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Dzisiaj w nocy ruszy kolejny etap budowy trasy tramwajowej w Ratajczaka. Zamknięty zostanie ostatni odcinek tej ulicy, a na Wierzbięcicach pojawi się tymczasowy przystanek tramwajowy. W efekcie prace będą prowadzone już na całym zakresie inwestycji od Nowego Rynku do ulicy Święty Marcin.
7: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 7 minut godzina 8. Dziś pytamy Państwa, czy tak jak ja, po przejściu na emeryturę, po wejściu w wiek emerytalny, nadal Państwo pracują? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja mam na imię Lidia, mieszkam w Gdańsku. Jestem na emeryturze od 3 lat, ale pracuję na co dzień w przedszkolu jako kucharka. Gotuję dla dzieci. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Nawet nie przypuszczałam, że może to dawać tyle radości. Pozdrawiam.
2: No, to ja sobie tak myślę, pani Lidio, że pani jest już w pracy, bo za chwilę w przedszkolach to dzieci mają śniadanie, tak 8.15, 8.30.
0: Ale to fajnie, jak dzieciaki się cieszą, że pyszne jedzonko pani przygotowała. No. Super, gratuluję.
2: A my się cieszymy, że w pracy może pani towarzyszyć Radio Pogoda i prosimy państwa o więcej telefonów. Jak to właśnie jest, co u państwa po przejściu na emeryturę? 22 444 4004.

0: Poranny Poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 8, za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich o wysokim szczeblu powiemy, to znaczy to będą rozmowy na wysokim szczeblu. Chodzi o amerykańskich żołnierzy w Polsce. Szczegóły za moment.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to nasze kieliszki do jajek, a do wygrania główna nagroda, książka Marii Paszyńskiej, Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Numer telefonu przypomnę 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
22: Truba Duży i Marek Grechuta to nasze propozycje muzyczne na początek kolejnej godziny z pogodnym porankiem w Radiu Pogoda. Najpierw jednak posłuchajmy razem wiadomości. Minęła godzina ósma.
23: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
22: Marcin Krzemiński.
23: Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
24: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. To opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
23: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, brzuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
0: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
23: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
2: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Do piątku potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
2: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
9: Coraz cieplej robi się w Poznaniu. Termometry już wskazują 13 stopni. Temperatura może wzrosnąć aż do 24. Mamy dużo słońca, tak będzie przez prawie cały dzień. Po południu na niebie mogą pojawić się chmury, ale nie powinno padać. Na jutro też synoptycy nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby.
1: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: I Michał Pierzchała. Witamy w środę, 20 maja, mamy 140 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:34, zachód będzie o 20:32, a dzień jest krótszy od najdłuższego w roku już tylko o 49 minut.
2: Ja dzisiaj w kalendarzu o tym trochę już wspominał po godzinie 7:00 Robert Janowski. Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja tak się, Zygmuncie, zastanawiam, w jaki sposób można to świętować. Myć? A może nie myć właśnie?
1: Tego nie wiem, ale...
2: Nie rozstrzygniemy tego.
1: Chyba nie jest to najważniejsze święto na
2: tutaj
1: świecie.
2: Tutaj rozstrzygniemy za chwilę zwycięzcę w naszej zabawie Szybka Piątka, bo ona właśnie już za kilka minut w Radiu Pogoda. Znamy się!

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Kamilo.
3: Dzień dobry.
2: Co u pani słychać o poranku?
3: A, dobrze, przygotowujemy się do pracy, przedszkola.
0: Aha, to za chwilę rusza pani w drogę do przedszkola z dziecięciem?
3: No tak, tak, ja do pracy, a dziecię do przedszkola za tą.
0: A jak ma dziecię na imię?
4: Jagna.
0: Jagna! Cześć, Jagna!
5: Cześć!
0: Super cię słyszeć. Będziesz mamie pomagać w konkursie?
4: Tak.
0: No dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze poszło.
2: To ja tylko przedstawię zasady. Dla przypomnienia oczywiście, to formalność. Mamy 30 sekund, 5 kategorii i 1 litera. Do wygrania właściwie już państwo, no bo mama z córką zwyciężyły i mają nagrodę gwarantowaną, czyli nasze jajcowniki. Jagna, lubisz jajka? Cudownie. To z czytaniem pewnie u ciebie jeszcze gorzej, natomiast mama pewnie poczytać lubi i do wygrania dzisiaj i o tę książkę właśnie będzie trzeba powalczyć. Książka Marii Paszyńskiej, Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Czy możemy zaczynać, czy możemy podać literę?
3: Tak, poproszę.
0: Miłe panie, dziś litera to jest litera, dzisiejsza litera to litera L.
2: Jak laczki.
0: Na przykład.
2: Albo lunapark.
0: Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Możemy zaczynać?
3: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Państwo.
3: Laponia.
0: Laponia nie jest państwem.
3: Litwa.
2: Dobrze.
0: Tak. Coś słodkiego.
3: Lizak.
0: W tornistrze.
3: Linijka.
0: Drzewo.
3: Lipa.
0: Zespół muzyczny.
3: Linkin Park.
2: Super.
0: Tak, pięknie.
2: Jest. Oj, nareszcie usłyszałem uśmiech, bo wcześniej było tylko słychać skupienie.
0: Ale radość, świetnie. Gratulujemy, znakomicie.
3: Dziękuję.
0: Poszło. Jagna, brawa dla ciebie, bijemy.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Jagna,
0: bardzo.
2: Możesz pochwalić się w przedszkolu koleżankom i kolegom, co dzisiaj się wydarzyło.
0: Tak. Wszystkiego dobrego.
3: Pozdrawiamy.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Udanego, pięknego dnia.
2: A szybka piątka.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Szybka piątka wraca oczywiście jutro.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 8:23 na zegarze. Zwykle po godzinie 7:00 Robert Janowski opowiada o tym, kto dzisiaj świętuje. I mamy taki mały suplement, ponieważ jeszcze urodziny, i o tym Robert nie wspominał, dlatego my o tym teraz mówimy. Urodziny obchodzi 69. Lucélia Santos, brazylijska aktorka, która...
1: No właśnie, czy państwo wiedzą,
0: która
1: dochodzi? Może postawmy znak zapytania.
0: I tym znakiem zapytania może niech będzie fragment muzyczny? No.
1: No to mocna podpowiedź, ale czekamy na państwa odpowiedź.
0: No dobrze, niech tak będzie. 22 444 4004.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Została ostatnia reklama.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, jest 8.32. Oczywiście państwo zgadli, mieli państwo rację. Chodziło o niewolnicę Izaurę.
1: Tak jest. Urodziny 69. obchodzi Lucélia Santos, brazylijska aktorka, która właśnie w rolę niewolnicy Izaury się wcieliła. Absolutnie nie będę pytał, czy państwo pamiętają ten serial, bo wiem, że tak jest. Młodszym słuchaczom Radia Pogoda tylko wyjaśnię, że był to serial pokazywany w kilkudziesięciu krajach w Polsce od połowy lat 80. Opowieść o pięknej niewolnicy, która walczy o wolność i miłość, uciekając przed okrutnym właścicielem zakochanym w niej obsesyjnie. Aktorka przyjechała do Polski w latach 80. zresztą razem z Rubensem De Falco, który grał Leoncia.
0: Gnębicielem.
1: Tak. Tłumaczem wtedy, podczas tego spotkania, okazuje się, że był słuchacz Radia Pogoda, pan Adam Mieszkowski. I pana Adama poprosiliśmy o wspomnienia.
2: To był taki tydzień totalnie szalony, bo oni byli szalenie popularni. Było to tak, że jechała eskorta milicyjna na sygnałach, nasze dwa samochody zboru i z aktorami. Już wszyscy wiedzieli, dokąd my zmierzamy. I postanowiliśmy zabrać ich na Stare Miasto w Warszawie. I ja pamiętam, że my sobie tak idziemy, ja mówię, Boże, tylko nas ktoś nie przyciął, bo to będzie dramat. Z góry była taka wycieczka, panie, koło gospodyni wiejskiej, coś takiego. Przyszliśmy do góry, gdzie mieliśmy, ja mówię, nie zauważyły. I nagle jedna się odwraca, mówi, Boże, toż to Leoncio. I myślałem, to naprawdę, żeby ktoś to filmował, to była taka komedia, to było tak. Umundurowani wizjanci, ci borowicy, pośrodku ten Rubens 07 i ja i śliskim truchtem lecieliśmy do tego muzeum, a z nami ze 30 tych kobiet. I tak za każdym razem, gdziekolwiek takie spotkanie się odbywało, to były po prostu dzikie tłumy, ale to była takie ciepło, wie pani, to takie było naprawdę fajne. Jeden z najbardziej szalonych tygodni w moim życiu, powiem szczerze.
0: No to prawda, proszę państwa, właśnie dla tych naszych młodszych słuchaczy informacja taka, że jak była emisja Niewolnicy Izaury, to ulice pustoszały i wszyscy przed telewizorami siedzieli i płakali i wzruszali się i to było coś niesamowitego.
1: A całość rozmowy z panem Adamem znajdą państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Już teraz można sobie odsłuchać. Rozmawiała Julia Antczak. Polecamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut godzina 9. Wracamy jeszcze na chwilę do urodzin niewolnicy Izaury.
1: Czyli Lucely Santos, która właśnie 69. urodziny obchodzi. Wspominaliśmy o serialu, wspominaliśmy o tym, że pustoszały ulice i mamy kolejny telefon.
2: Dzień dobry, ja w sprawie niewolnicy Izaury. Można też dodać w formie dowcipu, że nawet ludzie się składali pieniążki, żeby Izaurę wykupić. No ale to chyba raczej był dowcip. Pozdrawiam, dziękuję.
0: Oj, nie jestem przekonany, czy to taki dowcip był i czy jakieś składeczki tam w tamtym czasie nie poleciały na wykupienie niewolnicy Izaury.
1: Czyli podczas emisji serialu pustoszały ulice i kieszenie.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
7: Została ostatnia reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super!
20: super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Od wtorku w Poznaniu będziemy mieć nowe utrudnienia. Wyłączona z ruchu zostanie ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Odwrócony zostanie kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego.
24: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 8 minut godzina 9. Dziś rozmawiamy sobie o pracy już na emeryturze, to znaczy po przejściu na emeryturze. Sporo osób kontynuuje pracę. Wśród takich osób jest nasz stały słuchacz, pan Marek z Poznania. Dzień dobry, panie Marku.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Ja w sprawie emerytur. No, ja już jestem 7 rok na emeryturze. Cały czas pracuję dalej, od 32 lat w szkole, także miałem tylko jednodniowy taki jakby przeskok między zakończeniem pracy zawodowej, tej normalnej, a przejściu na emeryturę i nadal pracuję, nadal jestem zadowolony. Uważam, że tak rozumiem dochodzi, jak mi to zdrowie pozwoli, bo po prostu no ja nie wiem, jak zachował się na emeryturze w domu, co bym robił. No na razie mi trudno jest to powiedzieć. Także uważam, że jak można, to chodzić do pracy. Zawsze trzeba wyjść, trzeba się spotkać z ludźmi innymi. Tego. Wszystkim, którzy mogą, polecam pracę na emeryturze. Pięknie tak. Się kłaniam, pozdrawiam wszystkich.
0: Tak jest, dziękujemy bardzo. Absolutnie potwierdzam to, co mówi pan Marek. Jeśli jest zdrowie, jeśli są chęci, jeśli państwo mogą, to na pewno praca już po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie czymś dobrym.

0: Do najpiękniejszych melodii wrócimy za kilkanaście minut, bo wcześniej najnowsze wydanie wiadomości już za 3,5 minuty, a w nich usłyszą Państwo o tym, że pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. Wiemy jakie, szczegóły za moment od Marcina Krzemińskiego. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
16: Została ostatnia reklama.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Reklama.
0: Do tematu pracy na emeryturze. Wrócimy po godzinie 9 w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Będzie też coś dla osób podróżujących, ale wcześniej wiadomości. Posłuchajmy ich razem.
21: Znów burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki IL-4.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Marcin Krzemiński.
21: Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w czterech województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
1: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
20: Tak? No bo, i jak pan sobie to tłumaczy?
1: No po to, żeby wczuć Polaków na Polaków.
21: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytów w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
22: Widzę torbę z wuwuzelami. Będzie głośno?
23: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
24: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
21: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16. To oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
25: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
21: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
26: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
21: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
27: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
28: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
29: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leydą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Polka teraz przeniesie się do Paryża, gdzie w poniedziałek ruszy French Open. O awans w eliminacjach walczą jeszcze dwie Polki. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z francuską Carole Monet. Czas na pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów. Dziś o triumf w Lidze Europy powalczy reprezentant Polski Mati Cash. Jego Aston Villa zmierzy się w Stambule z Freiburgiem. Dla niemieckiej drużyny to już największy sukcesy w historii.
27: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
28: Pogoda.
0: Pierwsza część dnia ma być pogodna. Po południu przelotnie może padać deszcz. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum, pojawią się burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich do 20 stopni w centrum i na zachodzie i do 23 stopni dzisiaj na południowym wschodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło.
28: Godny poranek, Radia Pogoda.
2: 5 minut po 9:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest środa, mamy 20 dzień maja, 140 dzień roku. Imieniny obchodzą Aleksander, Dawid, Józefa, Karol, Teodor i Wiktoria.
0: Wszystkiego najlepszego. Czasem na lotnisku widzimy osoby, które mają tak bardzo kurtki wypchane czymś. A po co i dlaczego i jaki jest nowy patent na wypychanie kurtek? O tym powiem Państwu za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9. Michał dosłownie kilka minut temu mówił o jakichś dziwnych kurtkach na lotnisku w Warszawie, ale zdaje się nie tylko.
1: Nie, no w ogóle. Chodzi o podróżowanie samolotami, o podróżowanie na ogół tanimi liniami, które mają to do siebie, że za wszystko każą sobie płacić i za każdą walizkę też trzeba dopłacać. Potem jeszcze przed wejściem do samolotu ona jest mierzona, jak tam o centymetr wystaje, no to trzeba dopłacić. Wiele osób na to się denerwuje, no ale producenci odzieży znaleźli pewne rozwiązanie. Pojawiła się w sprzedaży kurtka, ale taka, która ma kilkanaście głębokich kieszeni, które umożliwiają chowanie ubrań, elektroniki i drobnych akcesoriów potrzebnych podczas wyjazdu. Dzięki temu pasażerowie mogą ograniczyć liczbę zabieranych walizek, a więc mniej zapłacić, no bo wszystko jakby, wiesz, wypchają w tę
0: czyli
1: kurtkę.
0: Nie kupuj walizki, kup sobie kurtkę.
1: Producent zapewnia, że kurtka może pomieścić rzeczy potrzebne nawet podczas kilkudniowej podróży samolotem. W internecie oczywiście dyskusja, są głosy za, że to bardzo sprytne rozwiązanie, ale są i przeciw, że to jednak jest oszukiwanie. Ja mam radę, bo latem człowiek w grubej kurtce na lotnisku może wyglądać dziwnie. To po pierwsze, a po drugie, żeby też nie przesadzać, jeśli już z tym upychaniem, bo drzwi samolotu no nie są z gumy i jakoś mimo wszystko trzeba przez nie przejść.
0: No ale wiesz, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, nie? No oni wymyślają restrykcje dotyczące bagażu i coraz ten bagaż jest mniejszy, maciubci, no to trzeba coś. Mnie się pomysł podoba. Gdzie tę kurtkę można kupić?
1: No zapewne w internecie. Nie sądzę, żeby tak, wiesz, bezpośrednio w jakimś sklepie odzieżowym. Chociaż kto wie, może to się stanie modne. Zobaczymy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A breathless drive on a downtown street.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:21. Pogoda robi się coraz piękniejsza, będzie coraz piękniej, nie będzie padać, w związku z czym pewnie będziemy się wybierać na spacery do lasu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, kleszcze, nie zapominajmy o nich, w Szlachetnym Zdrowiu o godzinie 12:30 Ewa Podolska będzie rozmawiać właśnie o kleszczach, o boreliozie z profesor Joanną Zajkowską, specjalistką chorób zakaźnych i epidemiologiem. Także proszę posłuchać tej rozmowy i pamiętać o tym, że kleszcze są groźne. Pamiętajmy o tym, sprawdzajmy.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.30. Dziś rozmawiamy o emeryturze.
1: O pracowaniu na emeryturze, o nierezygnowaniu z pracy po przejściu właśnie na emeryturę.
0: Zapytaliśmy Państwa o to, jak to właściwie jest. Czy pracują Państwo po osiągnięciu wieku emerytalnego?
2: Ja mam 70 lat i pracuję jako wykładowca i jestem zachwycona pracą.
3: Jestem pielęgniarką. Od 19 roku życia wykonuję tę pracę. Lubię swoją pracę i nie mogę rozstać się z tym zawodem, a mam 70 lat.
4: Moja mamusia w przyszłym roku będzie miała 70 lat, ale ona nadal pracuje jako technik radiologii. To już 49 rok jej aktywności i pracuje na równo z młodymi. Bardzo się cieszy teraz, ponieważ weszły nowe aparaty, więc dla niej to jest kolejna nauka. Ostatnio uczyła się angielskiego technicznego, medycznego, żeby zrozumieć, co właśnie jest napisane na ekranach.
0: Gratuluję i naprawdę super.
1: No ale mamy też nieco inne spojrzenie na pracę na emeryturze i o tym
0: a
1: powiemy
0: właściwie
1: Państwu.
0: Na odpoczynek.
1: Albo na odpoczynek właśnie.
0: I o tym za kilka minut.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda, 9:40 na zegarze. No i tak jak zapowiadaliśmy, mamy kolejny głos w sprawie pracowania na emeryturze. A właściwie pracowania, a może odpoczynku jednak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Elżbieta i od ponad roku jestem na emeryturze. Podjęłam taką decyzję i nie żałuję jej. Jest to dobry czas, czas emerytury, czas odpoczynku. A jest tyle młodych osób, które szukają pracy, które chcą pracować. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, tych, którzy muszą pracować jeszcze i tych, którzy jeszcze pracują oraz tych, którzy już odpoczywają na emeryturze. To naprawdę piękny czas. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy bardzo za ten głos. Oczywiście decyzja należy do Państwa, bo jeśli ktoś chce odpoczywać, to czemu nie? Ale jeśli jest zdrowie, chęci, to sprawia Państwu przyjemność, a przy okazji również materialnie poprawia sytuację, to czemu nie? Jedno jest ważne, po przejściu na emeryturę trzeba być aktywnym. Trzeba coś robić, to może być praca zawodowa, ale to mogą być zajęcia takie, na które wcześniej nie było czasu.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
10: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Marian, a więcej się nie da?
19: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Została ostatnia reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.

0: Uff, aleśmy się rozkręcili.
1: Ja uważam, że takie piosenki powinniśmy grać dużo wcześniej, żeby taka gimnastyka na dzień dobry. Ale
2: wesoło tu panowie,
0: Tak, tak, tak. Już chciałem powiedzieć, Piotr Szwarakowski, aż tu patrzę, broda jakaś.
2: Mikołaj.
0: I nie ten wygląda, wygląda mi na Wojtka.
1: Wojtek Babiarczyk. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, cieszę na to dzisiejsze spotkanie. Będę grał te najpiękniejsze melodie, pomagał państwu w pracy, w podróży i we wszystkim, co państwo będziecie robić do 14.
1: To ty graj, a my będziemy słuchać.
0: Zostawiamy państwa w dobrych rękach, z dobrym głosem, Wojtek Babiarczyk, a my dziękujemy.
1: Zygmunt Heizer.
0: I Michał Pieszchała.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Przedpołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z Radiem Pogoda, na zegarach 10:00. Już za moment 2+1 i Ewa Demarczyk. A na dobry początek mamy dla Państwa najświeższe wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
3: Urszula Salamon, zapraszam. Mieszkańcy osiedla Zieliniec skarżą się na uporczywy chemiczny zapach. Ma on pochodzić z pobliskiej fabryki Volkswagena, mówi jedna z mieszkanek.
4: Substancje, które dla nas są męczące, mamy odczucie, że nie są w ogóle monitorowane narzędziami, które posiada na przykład czy firma Volkswagen, czy są ujęte jakimiś normami.
3: Volkswagen przekonuje, że emisja substancji lotnych z lakierni fabryki jest poniżej dopuszczalnej normy. A teraz ważne przypomnienie dla kierowców. Dzisiaj w nocy ruszy kolejny etap budowy trasy tramwajowej w Ratajczaka. Prace będą prowadzone już na całym zakresie inwestycji, od Nowego Rynku do ulicy Święty Marcin. Tymczasem POSiR prowadzi już zapisy na letnie półkolonie. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W programie są wyjścia na pływalnię czy ściankę wspinaczkową. Podgorzałki z poznańskiego zoo są na wolności. O szczegółach opowiemy za godzinę.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
3: Obecnie termometry w Poznaniu wskazują 18 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Temperatura może wzrosnąć nawet do 24. Przez cały dzień będzie dużo słońca. Po południu na niebie pojawią się chmury, ale nie będzie z nich padać. Ciśnienie jest wysokie, takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: To już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, to przedpołudnie, w samym środku tygodnia, z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Do 14:00 będę Państwu grał piosenki, które czasami przypominają nam nie tylko naszą młodość, ale także jakieś miłe chwile. To teraz na dobry początek tego przedpołudnia zapraszam Państwa na słynny most w Awinion. To będzie Ewa Demarczyk.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Pierwsze wykonanie tej piosenki pojawiło się w 1932 roku, a wykonywała ten wielki przebój Hanka Ordonówna. Ponownie za ten przebój wzięła się nie tylko piosenkarka, ale także aktorka Jadwiga Barańska. Znają Państwo doskonale tą postać, no choćby z kultowego polskiego serialu Noce i Dnie, gdzie zagrała Barbarę, a reżyserem tego serialu był mąż Jadwigi Barańskiej, Jerzy Antczak. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 10. To teraz mam dla Państwa piosenkę, która pod koniec lat 70., w latach 80. i 90. i do dziś jest grana na weselach. Zresztą kilka tygodni temu byłem na weselu przyjaciół, no i ta piosenka również się pojawiła. 2+1 i windą do nieba.

0: takimi najpiękniejszymi melodiami to nie tylko sama przyjemność pracować, ale także na przykład podróżować po Polsce. Gang Marcela w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 10. Jeśli nie mają planów Państwo jeszcze na dzisiejsze środowe popołudnie, to już za kilka minut będę miał dla Państwa pewną propozycję. Zatem proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja, w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.

Jerzy Połomski w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 29 minut. Będzie 11. Jeśli nie mają Państwo planów na dzisiejsze środowe popołudnie, po pracy, no to gorąco zachęcam do słuchania Radia Pogoda. Tym bardziej, że o 16.30 rusza Państwa ulubiony konkurs, zabawa Ani tak, ani nie. Mamy dla Państwa 5 pytań, 30 sekund. Muszą Państwo na te pytania odpowiedzieć, nie używając słów ani tak, ani nie. Na nagroda gwarantowana to torba Radia Pogoda, a do tego jeszcze mogą Państwo wygrać podwójne bilety na koncert Drupiego we Wrocławiu na 23 maja. Warto być z nami, warto także to popołudnie spędzić z najpiękniejszymi melodiami. A skoro mowa o nich, to teraz artystka, która tak naprawdę nazywała się Alicja Nowak, była wielką gwiazdą końca lat 40. i początku lat 50., ale my znamy ją jako Marta Mirska. To będzie Rozstanie z morzem.

Takich tanecznych dźwięków na pewno, drodzy Państwo, nie zabraknie. Już w najbliższy piątek po godzinie 18 rusza potańcówka w Radiu Pogoda. No i wtedy zagramy Państwu te najbardziej rozkręcone i najbardziej zakręcone piosenki i najpiękniejsze melodie. No a w Radiu Pogoda już za moment artysta wielu profesji. Jest nie tylko wokalistą jazzowym, perkusistą, dziennikarzem, był także kierowcą rajdowym. To będzie Andrzej Dąbrowski i jego słynny przebój z 72 roku. Do zakochania jeden krok. Mam nadzieję, że Państwo na nowo zakochają się w tym najpiękniejszym, cudownym brzmieniu tej piosenki z lat 70. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka... Oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.
10: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie rozstawiony,

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Przed południem wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, do których powrócimy tuż po wiadomościach w Radiu Pogoda, które punktualnie o 11.
12: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Od wtorku w Poznaniu będziemy mieć nowe utrudnienia. Wyłączona z ruchu zostanie ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. A jutro prezydent Poznania spotka się z mieszkańcami osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie. Najpierw Jacek Jaśkowiak porozmawia z radą osiedla. Otwarte spotkanie z mieszkańcami rozpocznie się o godzinie 18 w szkole podstawowej przy Inowrocławskiej. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo. Część mieszkających tam kaczek została wypuszczona na wolność, mówi Remigiusz Koziński z placówki.
14: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z ogrodu zoologicznego w Poznaniu.
13: Niektóre podgorzałki mają nadajniki do monitorowania ich tras przelotów. A za godzinę opowiemy o postępach w budowie trasy tramwajowej w Ratajczaka.
12: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
13: Aktualnie termometry w Poznaniu wskazują 21 stopni. Temperatura jeszcze trochę wzrośnie, maksymalnie do 24. Jest bardzo słonecznie, po południu niebo się zachmurzy, ale nie będzie padać. Jutro też nie spodziewajcie się deszczu. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany, a ciśnienie mamy wysokie. Jakość powietrza jest z kolei dobra.
12: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
11: Dwie minuty po godzinie 11. Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na tą kolejną godzinę środowego przedpołudnia do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a zaczynamy filmowo. To będzie piosenka, która pojawiła się w filmie z 1938 roku. Piosenka, mam nadzieję, Państwu wpadnie w ucho i gdziekolwiek Państwo są, cokolwiek robią, to myślę, że zanucą razem z nami. Ach, jak przyjemnie. A ta wielka polska piosenka pojawiła się w filmie Zapomniana Melodia. Irena Santor już teraz.

Majka Jeżowska, od rana mam dobry humor. No wcale się Państwu nie dziwię, jak budzili się Państwo z pogodnym porankiem w radiu Pogoda od godziny 6 rano. To ten humor, mam nadzieję, zostanie z Państwem aż do późnych godzin nocnych. 12 minut po godzinie 11, to teraz pora na gwiazdę, choć pomyślnie zdała egzaminy i rozpoczęła studia farmaceutyczne z myślą o przejęciu rodzinnych aptek. Jej los jednak zmienił jeden występ na pewnym koncercie charytatywnym. No po nim jej życie całkowicie zmieniło kierunek. Pokochała śpiewać, pokochała estradę, no i kochała ją do ostatnich dni. Przed Państwem już teraz Maria Kotarska.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Na ryby, w kaszciuteńki wolny dzień. Na ryby,
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
2: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chupa trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
4: Jeremi Przybora, Jerzy Basowski. Na ryby, na grzyby, no z tymi grzybami to chyba za wcześnie, ale na ryby być może to dobra pora. Przyznam się Państwu szczerze, że nie znam się na wędkarstwie. Chyba że Państwo są zapalonymi wędkarzami, to proszę dać znać, jakie ryby o tej porze najlepiej łowić. 22 444 40 04. No a już za moment Ewa Bem zaśpiewa piosenkę O niedzieli. To chyba jeden z najpiękniejszych jej przebojów. Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
0: Radio Pogoda.
5: Trochę inny.

0: emocje.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofast.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii w to środowe przedpołudnie. Alibabki, kwiat jednej nocy w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 12, a dzisiaj w programie Szlachetne Zdrowie Ewa Podolska w tym tygodniu porusza temat boreliozy, groźnej choroby zakaźnej wywołanej.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Śpiewające małżeństwo, Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz w radiu. Pogoda, najpiękniejsze melodie, za 21 minut będzie 12, a za moment Kasia Sobczyk, czerwono-czarni, to będzie taki, drodzy Państwo, zastrzyk energii na te kolejne minuty środowego przedpołudnia. Proszę koniecznie zostać razem z nami.
3: Radio Pogoda.
4: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości 14,99 za

zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

Polsce. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Została ostatnia reklama.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
8: To już 12 na zegarach. Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Jan Wojdak, Wawela, a także Marek Grechuta. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
2: Wiadomości z Poznania.
9: Urszula Salamon, zapraszam. Chemiczny zapach przeszkadza mieszkańcom osiedla Zieliniec. Ich zdaniem pochodzi z pobliskiej fabryki Volkswagena. Firma przekonuje, że emisja substancji lotnych z lakierni fabryki jest poniżej dopuszczalnej normy, mówi jej rzeczniczka Patrycja Kasprzyk.
10: Bezpieczny poziom emisji lotnych związków organicznych wynosi 35 gramów na metr kwadratowy po lakierowanej powierzchni. My jesteśmy dzisiaj na poziomie 10 gramów.
9: Mieszkańcy domagają się zamontowania mierników, które wykrywałyby nieprzyjemny zapach. Przenosimy się do Komornik. Powstał tam nowy obiekt sportowy. To wielofunkcyjna hala w Szreniawie. Znajdują się w niej boiska do piłki nożnej, siatkówki i tenisa. I jeszcze ważne przypomnienie dla kierowców. Dzisiaj w nocy ruszy kolejny etap budowy trasy tramwajowej w Ratajczaka. Prace będą prowadzone już na całym zakresie inwestycji. Od Nowego Rynku do ulicy Święty Marcin. Zamknięty zostanie ostatni odcinek Ratajczaka.
2: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
9: W Poznaniu jest słonecznie i bardzo ciepło. Termometry już wskazują 22 stopnie. Temperatura wzrośnie do 24. Po południu niebo może się zachmurzyć, ale nie powinno padać. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie jest wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
2: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
8: 2 minuty po godzinie 12:00 zaczynamy, drodzy Państwo, wspólnie to środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko, a na dobry początek proponuję Państwu cudowną i w dodatku słodką piosenkę, bo to będzie Sweet Caroline i artysta, którego chyba Państwo także doskonale znają, to Neil Diamond.

miłość, drogę zna Marek Grechuta. Ta piosenka jest autorstwa Marka Grechuty, a także jego kompozycja. 12 minut po godzinie 12. To teraz będę miał dla Państwa bardzo burzliwe małżeństwo za oceanem, które pojawiło się w 64 roku. Pobrali się, mowa o duecie Sony i Cher. Ich miłość trwała 11 lat, aż do rozwodu w 1975 roku, ale udało im się nie tylko nagrać parę ładnych płyt, ale także parę ładnych tych najpiękniejszych melodii. No i taka melodia już teraz specjalnie dla Państwa, Sony i Cher.

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja zasłuchałem się w tej piosence. Jan Wojdak, Wawele, no i słynny Biały Latawiec. To był rok 1979. Prawie 18 minut po godzinie 12, a już za kilka minut gorąco państwa zapraszam na program Szlachetne Zdrowie. W tym tygodniu Ewa Podolska rozmawia z panią profesor o boreliozie. Na to spotkanie gorąco zapraszam. Proszę być bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda. Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Reklama. Tak już jest.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Tak, w środowe popołudnie brzmią te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc na zegarach 12.30. Proszę teraz dać zdecydowanie głośniej radio, bo mamy dla Państwa ważne informacje o zdrowiu. Szlachetne zdrowie zaprasza Ewa Podolska.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy w dalszym ciągu w Szlachetnym Zdrowiu o boreliozie. Nasz gość, pani profesor Joanna Zajkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, specjalista w tej materii. Pani profesor, kleszcza wyjęłam, ale się niepokoję. Czego szukam? Jakich objawów szukam?
3: Jeżeli myślimy o boreliozie, to w drugiej, trzeciej dobie, nawet po tygodniu czasem, może pojawić się rumień. Rumień, który będzie poszerzał swoją średnicę. Będzie to rumień, może być homogenny, czyli taki jednakowo wybarwiony, może być taki okręgi tworzyć, nazywamy to tarczą strzelniczą, może być z przejaśnieniem w środku, zacienieniem w środku, ale będzie poszerzał swoją granicę. To jest już dowód na zakażenie krętkiem Borrelia burgdorferi, czyli borelioza skórna, nie wymaga potwierdzenia badaniami laboratoryjnymi.
2: Dobrze, idę do lekarza, bo zobaczyłam rumień. Co robi lekarz? Czy skieruje mnie na testy?
3: Nie, nie ma potrzeby w tym momencie, ponieważ jeszcze przeciwciała mogą się nie wygenerować, natomiast rumień jest tak charakterystyczny, że nie wymaga potwierdzenia. Włącza antybiotyk, rumień powinien znikać w tych samych granicach. On nie będzie zmniejszał swojej średnicy, tylko będzie szarzał i bladł w tych samych granicach. Badania serologiczne można wykonać najwcześniej po 4 tygodniach.
2: A co to znaczy badanie serologiczne po 4 tygodniach?
3: To znaczy,
2: co ono ma potwierdzić?
3: Obecność przeciwciał. Natomiast mogą się one nie wygenerować, może być ujemne, a może potwierdzić, że ten rumień był ten, ale nie jest to konieczne. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości, możemy to zrobić.

kiedy znów zakwitną białe bzy. Ikona estrady, legenda polskiej sceny. No i także piosenkarz, jak Państwo mogli usłyszeć, Bohdan Łazuka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 21 minut będzie 13. To już za moment w Radiu Pogoda wały jagiellońskie i piosenka, która może niektórym z Państwa kojarzyć się będzie z wakacjami nad Bałtykiem w drugiej połowie lat 80. Proszę zatem koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologię przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
3: Została ostatnia reklama.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
21: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
4: Została ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Popołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami już za moment Zdzisława Sośnicka. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 13.
9: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
10: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
9: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona. Po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
11: Jędrzej Ditek-Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
12: To, że się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
11: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
12: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
11: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
9: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamens lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiczowa.
4: Pogoda.
9: Słonecznie dziś w większości kraju, ale po południu zacznie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady deszczu, a burze na północnym wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach do 15, miejscami 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich. W centrum i na zachodzie do 20 stopni, najcieplej do 23 na południowym wschodzie.
8: Cztery minuty po godzinie 13. Wojtek Babiarczyk, gorąco Państwa zapraszam na tą kolejną godzinę środowego popołudnia i do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Jeszcze w tej godzinie zajrzymy wspólnie na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, bo tam, przypomnę drodzy Państwo, przez całą dobę czeka na Państwa mnóstwo rozrywki, a już teraz na dobry początek Zdzisława Sośnicka.

0: Tak, wam państwu gramy w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Najpiękniejsza melodia to była Eleni, 11 minut po godzinie 13. Zachęcam państwa o każdej porze dnia i nocy, żeby koniecznie kliknąć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam czeka na państwa naprawdę cudowna rozrywka i to przez całą dobę, a ja polecam państwu quizy muzyczne. Można się sprawdzić, jak znają państwo teksty tych najpiękniejszych melodii. No choćby teksty Alicji Majewskiej.
1: Być kobietą, marzyć ciągle będąc dzieckiem.
0: Albo piosenek Andrzeja Zauchy.
2: Byłaś serca bicie.
0: Zapraszam gorąco już teraz na radiopogoda.pl. No a w Radiu Pogoda teraz pora na niezwykłą muzyczno-aktorską postać. Była nie tylko piosenkarką, aktorką, ale także wielką osobowością brytyjskiej telewizji. Przed państwem Cilla Black.

Ach, co to był za ślub. Ach, jakie mamy dla Państwa najpiękniejsze melodie. To już za chwilę chyba jedna z najważniejszych piosenek Czerwonych Gitar z 68 roku. Niebawem także będę miał dla Państwa pewną propozycję miłego spędzenia środowego popołudnia. Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sprawdź to sam, czekaj da odkusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
9: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
10: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo. Ulica Rynkowa 160.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
17: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.

Najpiękniejsze melodie towarzyszą Państwu w to środowe popołudnie, 29 minut po godzinie 13. Na dziś popołudniową porą emocji na pewno u nas nie zabraknie, bo o 16.30 rusza Państwa ulubiona popołudniowa zabawa. Ani tak, ani nie. Mamy dla Państwa 5 pytań, 30 sekund muszą Państwo się zmieścić w tym czasie i odpowiedzieć na te pytania, nie używając słów tak lub słowa nie. A do wygrania między innymi gwarantowana nagroda to torba Radia Pogoda. Do tego mamy jeszcze dla Państwa nagrodę główną. To podwójne bilety na koncert Drupiego we Wrocławiu, który odbędzie się 23 maja. No a na to popołudniowe spotkanie zapraszam Państwa bardzo gorąco w imieniu Moniki Tarki. No a teraz jeden z moich ulubionych polskich duetów, Krystyna Giżowska i Bogusław Metz.

0: Jak to, drodzy Państwo, w to środowe popołudnie nie nucić takich najpiękniejszych melodii, co mnie w tobie zachwyciło, rok 74 i Irena Jarocka. A jeśli kochają Państwo polskie niezapomniane piosenki, to jeszcze przed 14 Anna German. No i pojawi się jedna chyba z najbardziej kultowych piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Zakupy nie tylko na Allegro.

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg.

0: taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Została ostatnia reklama.
12: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
13: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.
15: Słuchają Państwo Radio Pogoda, a my zaczynamy już za kilka minut nasze pogodne środowe popołudnie. Na początek Krzysztof Klęczon i jego zespół Trzy Korony, 10 w skali Beauforta. Ale to za chwilę, bo na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
16: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
17: Pan jest górnikiem.
18: Tak, Mysłowice Wesoła.
17: Zielony Ład.
18: Do wyrzucenia. Natychmiast.
19: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. Zakłady pracy są, w zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
16: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
20: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
16: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w nie niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana - Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda Kujawsko-Pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
7: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
16: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
2: Pogoda.
16: Sporo dziś słońca w całym kraju, ale po południu możliwe burze, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju. A póki co na termometrach mamy do 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, w centrum i na zachodzie do 20 stopni najcieplej, na Podkarpaciu do 23.
15: Minuty po godzinie 14. Witam serdecznie, zapraszam na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i przypomnę, że nawet jeżeli w tak ładną pogodę zechcą Państwo gdzieś wyjść na spacer, posiedzieć chwilę w parku, to też można ze sobą nas zabrać na ten spacer. Będzie nam bardzo miło, bo przecież możecie mieć aplikację Radia Pogoda na swoim telefonie komórkowym. A kto z Państwa dzisiaj na dzień dobry, jak to zwykle, nas wita, pozdrawia?
21: Dzień dobry, mam na imię Witold i pozdrawiam z Oświęcimia.
15: Pozdrawiamy, panie Witoldzie, dziękuję pięknie za telefon. Przypomnę, że mogą Państwo nagrywać takie pozdrowienia na naszą automatyczną sekretarkę. Nasz numer 22 444 4004. Jeszcze raz witam i zapraszam na wspólne 4 godziny.
2: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

siódma cztery, jakaś podyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta, podyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza siódma, trzecia piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja większość tych przebojów z okresu międzywojennego, tych oczywiście najbardziej znanych, znam na pamięć, ale to wszystko dzięki temu, że kiedyś w telewizji był taki cykl w Starym Kinie, pewnie państwo pamiętają, który oglądałam z zapartym tchem, i te wszystkie właśnie głównie komedie międzywojenne, no i oczywiście również te z Eugeniuszem Bodo, który śpiewał oryginalnie ten utwór, a u nas w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza. Za chwilę Edward Hulewicz, serdeczne życzenia. No właśnie, i to przypomina, o czym mówił Robert Janowski kilka minut temu, czyli o koncercie życzeń, bo przecież już za 6 dni Dzień Matki. Zresztą no, w każdym tygodniu są jakieś święta, jakieś wydarzenia, które zasługują na to, żeby komuś złożyć życzenia albo zwyczajnie za coś podziękować. Przypominam, koncert życzeń na antenie Radia Pogoda w sobotę i w niedzielę od 10 do 14. Takie miejsce w koncercie życzeń Roberta warto sobie zaklepać troszeczkę wcześniej. Można się zgłaszać do Roberta albo przez naszą stronę internetową, albo dzwoniąc pod nasz numer 22 444 4004. A już teraz serdeczne życzenia dla wszystkich, którzy dziś obchodzą jakąś rocznicę, mają urodziny lub imieniny. Wszystkiego najlepszego.

0: i Delilah. No, są tacy mężczyźni, którzy wchodzą do kuchni i znakomicie gotują. Tom Jones do nich nie należy. Żartował w jednym z wywiadów, że nawet jajka nie potrafi ugotować. Przez wiele lat gotowała dla niego jego żona Linda, ale odkąd jej zabrakło, to Tom Jones ma specjalnego kucharza o imieniu Ben. Mam nadzieję, że nadal dla niego pracuje, bo to mówił o nim w wywiadzie 2 lata temu, który robi mu wspaniałe dania. Zwłaszcza, że artysta przez długi czas był na diecie niskowęglowodanowej w związku z tym, że był trzymać formę na scenie, ale czasami skusi się na jako walijczyk, na coś typowo walijskiego i na przykład lubi bardzo taki tost walijski, zapiekany, gorący, z takim mocno wyrazistym w smaku serem, z przyprawami, no i oczywiście do tego piwo, ale jak sam wspomina, dosyć rzadko sobie na takie rzeczy pozwala. No właśnie, w porze obiadowej trochę mówimy o jedzeniu, a ja o 14.19 pytam się Państwa, co u Was dzisiaj na obiad? Może za chwilę będą jakieś ciekawe obiadowe inspiracje?
1: Radio Pogoda.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja, w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.

0: Piosence Nila Sedaki One Way Ticket. Helena Majdaniec z Czerwono-Czarnymi sama zresztą napisała polski tekst tego właśnie utworu. Za chwilę pojedziemy w Bieszczady, ale wcześniej inspiracje obiadowe od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tutaj Małgorzata z Poznania w sprawie obiadu. Mhm. Prosty, bardzo zdrowy i wartościowy. Młody bób gotowany ze świeżym masłem i koperkiem. I do tego surówka, pomidory, ogórek małosolny, rzodkiewki i jogurt naturalny. Bób to bardzo, bardzo stare warzywo, bogate w pełnowartościowe białko. Polecam wszystkim. No i pyszne. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam. Rzeczywiście pyszne. Jak to zapachniało w ogóle teraz w studiu Radia Pogoda tym bobem. Tak działa, proszę Państwa, wyobraźnia, jak Państwo opowiadają o tych pysznościach. Bardzo dziękuję. Życzę smacznego. A teraz do podróży Bieszczady z Krystyną Prońko. Deszcz wcisnaj.

piosenka stała się jedną z największych sentymentalnych przebojów lat 80. W wykonaniu oczywiście Julio Iglesiasa i Willego Nelsona przeszła dosyć długą drogę, bo ona powstała na początku lat 70. Napisał ją Albert Hammond, który zresztą dwa dni temu świętował swoje 82. urodziny, więc go wspominaliśmy. Napisał go z myślą o Franku Sinatrze, ale Frank Sinatra, proszę sobie wyobrazić, odrzucił ten utwór i nie chciał śpiewać z pozdrowieniami dla wszystkich dziewczyn, które do tej pory kochał. Więc Albert Hammond nagrał go na swoją płytę, ale ta piosenka przeszła bez echa. No a potem znowu ta melodia pojawiła się w życiu Julio Iglesiasa i Willego Nelsona, bo Willie Nelson przebywał właśnie w Wielkiej Brytanii. Kiedy jechał z żoną samochodem, to w radiu usłyszeli właśnie Julio Iglesiasa i żona powiedziała, no nie, no koniecznie musisz coś z tym Julio wspaniałym nagrać. No i Willie Nelson co miał zrobić? No musiał spełnić życzenie swojej żony, no i tak powstała ta współpraca gwiazdy muzyki country z gwiazdą muzyki latynoskiej. Co ciekawe, obaj nagrywali swoje partie wokalne w zupełnie innych miejscach na świecie, bo Julio Iglesias oczywiście w Europie, a Willie Nelson w Nashville. A już za chwilę w Radiu Pogoda wspomnienie Czesława Niemena czy kolorowej jarmarki Janusza Laskowskiego, czyli kolejne piosenki, które można śpiewać nawet z Radiem Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17. I w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
0: Została ostatnia reklama.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Po co?

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Reklama.
11: Radio Pogoda zaprasza na kolejne najpiękniejsze melodie, oczywiście w pogodnym popołudniu. Już niedługo m.in. zespół Breakout, a także Michel Delpech, Pour un flirt. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 15.
12: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie. W Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
13: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Ten sejf, co narzuciła Polsce.
14: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
12: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
15: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
16: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski.
15: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
16: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
15: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
12: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli. Dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
17: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
12: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
17: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
12: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
1: Co jest grane w Poznaniu?
18: Urszula Salamon, zapraszam. W sobotę warto wybrać się do Deli Parku pod Poznaniem. Odbędzie się tam festiwal żywych rzeźb. To będzie spotkanie z postaciami, które wyglądają jak prawdziwe dzieła sztuki. Wydarzenie potrwa od 11 do 17 w Deli Parku. W ten weekend warto też wybrać się do Mosiny. Przed nami 3 dni pełne muzyki, sportu, spotkań i dobrej energii. Wystąpią m.in. zespół Enej i kabaret FIFA Rafa. W niedzielę o 9.30 wystartuje bieg Elegant na piątkę. Dni Mosiny potrwają od piątku do niedzieli. I jeszcze sport. Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. W sobotę rozegra ostatni mecz sezonu, ale bez względu na wynik będzie najlepszy w tabeli. Po spotkaniu z Wisłą Płock kibice będą świętować na międzynarodowych targach poznańskich. Start meczu o 17.30.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
12: Słonecznie i ciepło, ale burze jeszcze dziś możliwe są w centrum kraju i na północnym wschodzie, a na termometrach póki co od 15 do 17 stopni na wybrzeżu i w rejonie podhalańskim, około 20 stopni w centrum i na zachodzie do 23 na Podkarpaciu.
11: Cztery minuty po godzinie 15, to jest środowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Zapraszam serdecznie. Jak Państwo słyszeli, śnieg w Tatrach i to całkiem sporo napadało, ale jest takie przysłowie, które mówi, że jeżeli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy, więc no może to jest właśnie taka zapowiedź ciepłego, naprawdę fajnego lata.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Jeszcze raz dzień dobry. Michel Delpech zapowiadany kilka minut temu już teraz w Radiu Pogoda, później Breakout, a potem piosenka na Państwa życzenie.

0: Jeżeli od czasu do czasu przypomnijmy Państwu jakąś dawno już zapomnianą piosenkę, to bardzo nam miło z tego powodu, ale też jak jakaś melodia za Państwem chodzi, coś się Państwu przypomniało, jakaś piosenka sprzed lat i chcielibyście ją znowu usłyszeć, to oczywiście możecie poprosić o to, żeby pojawiła się na naszej antenie. Kolejny telefon właśnie a propos piosenek na życzenie od Państwa.
1: Ja tu Mirosław Wrocławia. Nie puszczacie piosenki, nigdy jej u Was nie słyszałem. Grupy zespołu No To Co, Piotrem Jęczerskim, Teopolskie Dziochy, Wielkie Paradnice, kazały poszyć czerwone spódnice. Chciałbym, żebyście go choć raz puścili, bo lubiłem tą piosenkę, a teraz nigdzie jej nie mogę znaleźć. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Całe razie pogoda.
0: Dziękuję Panie Mirosławie. Puszczamy oczywiście ten otwór, ale może akurat Pan nie słyszał, albo robimy to zbyt rzadko, więc z przyjemnością teraz przypomnę, zwłaszcza, że to był wielki przebój w momencie, kiedy grupa skiflowa No To Co pojawiła się na festiwalu w Opolu, żeby zaśpiewać tę piosenkę, to rzeczywiście stała się ona ogromnym przebojem. Zresztą jak później mówił Pan Jerzy Krzemiński z grupy No To Co, to był pierwszy i chyba największy przebój tej grupy. No to słuchamy, śpiewamy, mam nadzieję.

tej porze to bardziej należałoby zapytać, jak państwu mija dzień, bo przecież jeszcze się nie skończył, jeszcze wiele ciekawych rzeczy miłych może się wydarzyć, ale a propos Krzysztofa Krawczyka, to od początku tego tygodnia mówimy państwu o naszej nowej akcji, mianowicie szukamy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka i tak jak wczoraj wspominałam, to nie musi być mężczyzna, to może być też słuchaczka Radia Pogoda przebrana za Krzysztofa Krawczyka. Jeżeli państwo lubią jego piosenki, albo jeżeli ktoś z państwa albo państwa znajomych wygląda podobnie do pana Krzysztofa, jakieś tylko niewielkie zmiany należałoby wprowadzić i prawie Krzysztof Krawczyk, to koniecznie proszę albo siebie, albo tego znajomego poprosić o zgłoszenie. My zgłoszenia przyjmujemy pod naszym adresem mailowym kontakt@radiopogoda.pl. Czekamy rozwiązanie tego naszego konkursu dopiero we wrześniu, bo wtedy będzie przypadała 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka.

0: relacje.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
0: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

Frank Marcela w Radiu Pogoda, a za chwilę na naszej antenie przypomnimy właśnie piosenkę z dawnych lat, konkretnie z lat 60. Zaśpiewa ją wokalistka, jedna z najbardziej charakterystycznych i najbardziej znanych wokalistek popowych. Zresztą nazywana jest boginią popu, nie tylko ze względu na swój repertuar, piękne piosenki, ale też i wygląd. Bo mówię, proszę Państwa, o Cher. Cher dzisiaj obchodzi swoje okrągłe 80. urodziny, chociaż wygląda na jakieś 60, co najwyżej. No, znana jest doskonale ze swojego zamiłowania do operacji plastycznych, ale też i w ogóle dba bardzo o siebie i o swoją figurę. Uciekła z domu, kiedy miała 16 lat, po to, żeby zostać gwiazdą. Wkrótce poznała Sonny'ego Bono, ale zanim zaczęła z nim śpiewać i stworzyła kultowy duet Sonny i Cher, to była jego gosposią, a będąc gosposią Bono, mieszkała w jednym mieszkaniu z Bobem Dylanem i tak zaczynała się jej kariera. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w muzyce pop, ale też i w muzyce rockowej, nie tylko popowej. Wspaniały, duży, wielki głos, ale też nie zapominajmy, że Cher jest również znakomitą aktorką. Dostała przecież Oscara za film Wpływ Księżyca. Na mnie na przykład zrobiła ogromne wrażenie jej rola w filmie Maska, kiedy gra matkę walczącą o normalne życie dla syna, który ma zdeformowaną twarz. A u nas Cher w piosence, którą nagrała, mając 20 lat. Bang, bang, my baby shot me down.

0: Urszula Sipińska, Piotr Figiel w Radiu Pogoda, a niedługo Ewa Demarczyk i Natasza Azylska. Posłuchamy też grupy 2 plus 1, ale wcześniej takie pozdrowienia, które pojawiły się na naszej automatycznej sekretarce dla Państwa, dla słuchaczy Radia Pogoda.
1: Jestem Mira. Dobre słowa dla pani Moniki i słuchaczy Radia Pogoda. Pozbierałam kwiatki z mojej rabatki dla was, kochani. Proszę posłuchać, co one mówią. Biała konwalia norweska posyła pozdrowienia i uśmiech. Bratek prosi, bądźmy przyjaciółmi. Żółty tulipan prosi, bądźmy.

0: Bądźmy przyjaciółmi również. Ja także posyłam wam te słowa kwiatów. Przyłączam również się do nich, tak? I do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Dziękuję pani Miro. Ja mam nadzieję, że my już jesteśmy przyjaciółmi.
2: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Została ostatnia reklama.
11: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
12: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: Grupa Kompas. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
7: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
1: Reklama.
11: Słuchają Państwo pogodnego popołudnia w Radiu Pogoda i oczywiście pogodnych piosenek. Już niedługo Konik na biegunach, wspomnienie z dzieciństwa i Michał Hochman, ale na razie coś dla dorosłych, czyli najnowsze wiadomości. Jest 16.
12: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
13: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
14: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
15: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie?
12: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje Sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
16: Doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce.
12: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
17: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
12: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
18: Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa festiwal Rusałka, jezioro, które łączy. Przypomina o tragicznej historii tego miejsca. Odnosi się też do jego aktualnego oblicza. W sobotę będziecie mogli wysłuchać ekopowieści Dagmary Świerkowskiej-Kobus. 31 maja z kolei nad Rusałką odbędzie się poetycki slam spacerowy. Z kolei dzisiaj warto wybrać się do Teatru Nowego. Zobaczycie tam spektakl Umrzeć ze śmiechu. Ta czarna komedia nie tylko rozbawi widzów do łez, ale też skłoni do refleksji. Sztukę zobaczycie dzisiaj i jutro o 19:30 w Teatrze Nowym w Poznaniu. Wieczorem warto też zajrzeć do Centrum Kultury Zamek. Trwa tam festiwal fabuły. O 19:00 w Sali Wielkiej rozpocznie się spotkanie z Tomasem Farro, Tomaszem Szerszeniem i Wojciechem Tochmanem. Festiwal potrwa do soboty.
18: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
12: Sporo słońca, zachmurzenie małe. Po południu jednak miejscami zrobiło się pochmurno. Do tego możliwe są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach wciąż jeszcze ciepło, do 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, w centrum do 20, podobnie na zachodzie, najcieplej na Podkarpaciu 23 stopnie.
20: Pięć minut po 16:00, to jest środowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Po 16:00 zaproszę Państwa oczywiście do konkursu Ani tak, ani nie. Przypomnę, można będzie wygrać podwójne zaproszenie na koncert Drupiego, który pojawi się ponownie w Polsce. Zaśpiewa już w najbliższą sobotę we Wrocławiu. Już niedługo poproszę Państwa o zgłoszenia, ale na razie wracamy do kolejnych najpiękniejszych melodii. Mam nadzieję, że słuchanie tych przebojów w Radiu Pogoda to Państwa konik.
18: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: troszeczkę do grupy Mamas and the Papas, ale moim zdaniem to taka włoska ABBA, bogaci i biedni, czyli Ricky Poveri, dwie wokalistki, dwóch wokalistów, włoski zespół Gwiazda lat 80. i Mamma Maria przed momentem. A teraz zaglądamy do dzisiejszego kalendarium, bo dzisiaj ważny dzień, Światowy Dzień Pszczół, o czym zresztą Państwo przypominają, konkretnie przypomina nasza słuchaczka pani Ania.
1: O przyrodę i pszczółki dbajmy. Wszak już najstarsi górale wiedzieli, że dbać trzeba o ród pszczeli. Uliki weselne były tworzone, by pszczoły były zadowolone. A i odkłady powstawały, to by się pszczółki rozmnażały. Dzięki temu, że są pszczółki, no to mamy. No właśnie mamy pyszny miód na poranne z mleczkiem bułki. Kochajmy pszczółki i dbajmy o pszczółki, bo bez pszczółek nie byłoby nas ani słodyczy.
0: Dokładnie, pani Aniu, dziękuję, że pani nam o tym przypomniała. Miodzia, po prostu miodzia.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: propos słowa kocham, to też bardzo często używa tego słowa, mówiąc o Polakach Drupi. Drupi, który ponownie pojawi się w Polsce, wystąpi już w najbliższą sobotę we Wrocławiu. My też serdecznie zapraszamy na ten koncert, bo to jest koncert pod patronatem Radia Pogoda. Zresztą Drupi był w Polsce w zeszłym roku w Zabrzu i też rozdawaliśmy zaproszenia na ten jego występ i wtedy właśnie powiedział: kocham Polaków do szaleństwa, bo to z nimi spędziłem piękną część mojej młodości. Pamiętam mój występ w Sopocie. Polacy zapewnili mi wiele cudownych chwil. Kocham Warszawę, pamiętam salę kongresową. Chciałbym tam kiedyś wrócić. Pamiętam też Zakopane, wspominam piękne trasy koncertowe i polską publiczność, która nigdy mnie nie porzuciła, tak mówił Drupi w Zabrzu w zeszłym roku. No i jestem przekonana, że w tym roku we Wrocławiu też powtórzy te słowa. Podwójne zaproszenia na koncert Drupiego do zdobycia w konkursie Ani tak, ani nie, już za kilka minut, a nagroda gwarantowana to torba na zakupy Radia Pogoda. I już teraz można się zgłaszać. Nasz numer 22 444 4004. Kto chce oklaskiwać Drupiego w sobotę?
1: Radio Pogoda.
2: Jest taki jeden skarb dla wszystkich ludzi.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
20: Została ostatnia reklama.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Reklama.

0: Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda. W pół do 17:00 czas na konkurs.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną pani Lila. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam pani Moniko.
0: Pani Lila powiedziała mi przed wejściem na antenę, że trochę włoskiego się uczyła. To chyba było na sera, tak? Jakoś chyba powinniśmy się przywitać.
2: Buona sera.
0: Właśnie.
2: Po 12:00 to już buona sera.
0: No właśnie. Mam nadzieję, że powiem pani... Grazie, dziękuję za udział w konkursie i że bardzo proszę, ma pani ode mnie bilety na koncert Drupiego.
2: To bardzo się cieszę.
0: Tego życzę, bo te bilety trzeba zdobyć, pani
2: Liliano,
0: dobrze?
2: Wiem.
0: No, tak, zasady oczywiście są takie. Zadam pani 5 pytań. Pytania będą dotyczyć włoskich miast i włoskich zabytków, ale pani powiedziała mi przed wejściem na antenę, że była we Włoszech, więc mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu.
2: Tak więc ale trzeba. Stres, pani Moniko.
0: No ja wiem, no ale mam nadzieję, że pani go opanuje, bo ja nie gryzę.
2: To wiem.
0: Oczekuję dobrych odpowiedzi, ale uwaga, nie można używać słów tak i nie, dobrze?
2: Oczywiście.
0: No to uwaga, możemy zaczynać?
2: Tak, proszę.
0: Czas, start. Czy w Pizie jest krzywa wieża?
2: Oczywiście.
0: Czy w Rzymie są zabytkowe fontanny?
2: Oczywiście.
0: Czy to właśnie w Rzymie jest słynna wieża Eiffla?
2: Fałsz.
0: Czy Wenecja słynie z kanałów?
2: Oczywiście.
0: Czy widziała pani któryś z włoskich zabytków?
2: Czy widziałam?
0: Czy widziała pani któryś z włoskich zabytków?
2: Oczywiście. Kapitol...
0: Nie, stop. Nie rozpędzamy się, żeby nie pojawiło się niedozwolone słowo. Brawo, gratuluję
2: serdecznie.
0: Oczywiście podwójne zaproszenia na koncert Drupiego należą do pani. No i torba na zakupy z logo Radia Pogoda.
2: O, dziękuję bardzo. To kolejna pamiątka z Radia Pogody będzie.
0: Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego, miłych wrażeń na koncercie.
2: Dziękuję wzajemnie, miłego popołudnia i wieczoru.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Koncert, przypominam, już w sobotę we Wrocławiu. Oczywiście słuchamy Drupiego, a bilety można będzie zdobyć w konkursie Ani tak, ani nie jeszcze jutro i w piątek.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
2: Piosenka jest dobra na wszystko, zwłaszcza ta, która płynie z Radia Pogoda. No i na piękne popołudnie też przyda się kilka ładnych piosenek. Już niedługo Nie budźcie marzeń ze snu, Ryszard Rynkowski, czy Uciekaj moje serce, Seweryn Krajewski. Ja też czekam na Wonderful World, bo bardzo lubię ten utwór. Zaśpiewa Sam Cooke jeszcze przed 17.
3: Autopromocja.
4: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
5: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
4: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonale.

0: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
3: Reklama. Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Będą chmury i pojawi się przelotny deszcz, a do tego miejscami burze z silnym wiatrem i ulewami. Tak ma być dziś po południu, tak będzie również jutro, a jutro na termometrach przeważnie od 19 do 24 stopni. Na Śląsku, na Krajowej 81, uwaga, na odcinku Ochaby Wielkie Wiślica, zderzenie dwóch osobówek i zablokowana jezdnia w stronę Wisły.
3: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.

0: Pogoda.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
11: taniej masz. Została ostatnia reklama.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radio Pogoda, a to jest nasze pogodne, środowe popołudnie, wypełnione przede wszystkim najpiękniejszymi melodiami. Wracamy do nich po wiadomościach. Będzie głośno, bo pojawią się orkiestry Dęty, a na ich czele Halina Kunicka. Janusz Gniatkowski zaśpiewa też za kilka minut Chleb Twój i Mój, ale na razie wiadomości. Jest 17.
14: Długi pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
15: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
16: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y, właśnie stąd biorą się te rachunki więcej za prąd.
17: To są dodatkowe koszty.
18: Testujemy i przeciwko Zielonu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
15: Ta narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu, dodam, niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
14: Dziękuję, to był Tomasz Fęskę, który przeszedł z demonstrantami od początku na Placu Zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie, jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy. Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
0: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
14: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Pogoda.
14: Sporo słońca, ale wieczorem możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a burze na północnym wschodzie i w centrum. Na termometrach do 17 stopni na północy i na południu, do 20 w centrum i na zachodzie do 23 na Podkarpaciu.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Zaczynamy po 17:00 kolejną godzinę z najpiękniejszymi melodiami, oczywiście w naszym pogodnym popołudniu. Między innymi będziemy śpiewać 100 lat Albano. Posłuchamy jednego z jego utworów, oczywiście nagranych z Rominą Power. To już za kilka minut, a na razie Halina Kunicka, a później Janusz Gniatkowski.
11: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Janusz Gniatkowski przed momentem, a za chwilę Albano i Romina Power i Prima Notte d'Amore. Dzisiaj Albano obchodzi swoje 83. urodziny. No i chociaż pochodzi z ubogiej włoskiej rodziny, to osiągnął gigantyczny sukces. Zresztą on potem wrócił do swojego rodzinnego miasta w Apulii, gdzie stworzył ogromną posiadłość, własną markę win. Otworzył tam mnóstwo miejsc pracy, więc zadbał o tą swoją rodzinną okolicę. Słynny tenor, bo głos rzeczywiście ma wspaniały. Zresztą jego głos, nie wiem, czy Państwo słyszeli, o tym bardzo lubił nasz papież Jan Paweł II i czasem Albano rzeczywiście śpiewał w Watykanie. Zresztą przyjaźnił się z papieżem Janem Pawłem II. Słyszałam też o tym, nie czytałam dokładnie o tej sprawie, ale podobno była też jakaś sprawa z Michaelem Jacksonem o plagiat. Oskarżył króla popu o to, że skopiował melodię jego piosenki i coś było na rzeczy, bo z tego co wiem, obie strony w końcu zawarły ugodę przed sądem, więc niewykluczone, że rzeczywiście ktoś tam Michaela podpuścił i Michael nagrał piosenkę łudząco podobną do tej Albano. No to wszystkiego najlepszego dla Albano ze strony Radia Pogoda. My słuchamy Prima.

0: utwór jednak dobry, jak Państwo słyszą na każdy dzień 20. Śpiewała Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni. Wracamy jeszcze na chwilę do wiadomości Radia Pogoda, bo mówiliśmy o tym, że w Krakowie pojawią się ekokosiarki, czyli owce i kozy, które będą jadły trawę. No i w ten sposób trawa będzie naturalnie koszona. Państwo dzwonią w tej sprawie.
1: Dzień dobry, Katarzyna z Krakowa się kłania. Dobra wiadomość. Chodzi tutaj mi o ekokosiarki, ale czy ktoś pomyślał o tych biednych brzuszkach tych zwierząt, bo chyba w mieście to trawa jest, delikatnie mówiąc, no zanieczyszczona. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia.
0: Pozdrawiam również. Tutaj jakiś specjalista powinien się pewnie wypowiedzieć, czy taka trawa szkodzi zwierzętom, czy nie. No mam nadzieję, że no nie wymyślono by czegoś takiego, gdyby faktycznie jakoś poważnie szkodziła. Mam taką nadzieję. Już niedługo Klub Pogodnych Ludzi na antenie Radia Pogoda, czyli wręczę komuś z Państwa legitymację członkowską klubowicza, no i naszą radiopogodową przypinkę.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: Została ostatnia reklama.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
23: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.

0: niedługo pojawią się nowe wspomnienia wakacyjne. A tymczasem Klub Pogodnych Ludzi przed nami. Dzisiaj, proszę Państwa, oddzwaniam do Pani Natalii.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry. Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda. Czy to Pani Natalia?
2: Tak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzwonię z Klubu Pogodnych Ludzi do Pani. Mam nadzieję, że ma Pani czas na chwilę rozmowy. Mam przed oczami zgłoszenie od Pani. Pisze Pani, że zawsze, gdy wsiada do samochodu, nawet jeżeli to nie jest Pani samochód, to włącza Pani Radio Pogoda i się miło Pani z nami podróżuje.
2: Tak.
0: I śpiewa Pani podobno też piosenki razem z Radiem Pogoda.
2: Tak, bardzo głośno.
0: Bardzo głośno.
2: Uwielbiam Państwa radio, jest wspaniałe.
0: A jakieś ulubione piosenki Pani ma? Takie, co natychmiast zaczyna Pani śpiewać?
2: Myślę, że szczególnie Anna Jantar.
0: No to za chwilę coś wynajdę, dobrze? Dla Pani Anny Jantar w takim razie. Pani Natalia, a co Pani robi na co dzień? Proszę trochę o sobie opowiedzieć.
2: Jestem doktorantką na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: Jaka dziedzina?
2: Pedagogika, ale specjalizuję się w logopedii.
0: Czyli muszę mówić wyraźnie, tak, Pani Natalia? Żeby mnie Pani na czymś nie przyłapała.
2: Po pracy przymykam oko.
0: Dobrze.
2: I ucho.
0: Jak się cieszę. No właśnie, chyba trzeba,
2: pani
0: prawda?
2: Pani mówi przepięknie, więc tak wszystkich tutaj Państwa w radiu miło się bardzo słucha i to jest przyjemność.
0: Bardzo się cieszę, Pani Natalia. No to ja mam dla Pani taki oto komunikat. Już nawet zaczęłam się jąkać teraz, żeby absolutnie coś tutaj źle nie powiedzieć. Dotyczący Pani zgłoszenia. Proszę posłuchać.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
2: Bardzo dziękuję. Wzruszyłam się. Łzy mi po prostu lecą ciurkiem teraz.
0: Wszystkiego dobrego, miłego słuchania oczywiście Radia Pogoda i już niedługo dotrze do Pani legitymacja, członkini Klubu Pogodnych Ludzi, nasza radiopogodowa przypinka.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam
2: wszystkich Państwa.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: No i oczywiście obiecana Anna Jantar, Jambulaya w Radiu Pogoda.

0: Piosenka o miłości do morza i żeglowania, jak się przyjemnie tego słuchało. Bobby Darin, Beyond the Sea na antenie Radia Pogoda. A jeszcze przed 18:00 Everly Brothers na naszej antenie, Richie Valens i Alicja Majewska, a po 18:00 oczywiście Aleja Sław, więc zapraszamy serdecznie. Aleja Sław dla tych, którzy lubią czytać książki z historią w tle. Natomiast ja mówię Państwu do usłyszenia. Jutro będzie po południu Kuba Kaleta, my usłyszymy się w piątek. Monika Tarka. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Ale tu ruch.
3: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
2: O, kwiat pszczelej młodzieży.
3: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
2: To zapylam tam z tobą.
4: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Hot grill. Arilla Kalien.

0: grilla calda.
1: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
2: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Przelotny deszcz może dziś jeszcze miejscami utrudniać jazdę, do tego burze również możliwe dziś, a także jutro w ciągu dnia. I tradycyjnie jutro najchłodniej na wybrzeżu od 11 do 17 stopni, w pozostałych regionach od 19 do 24. Na S6 na Pomorzu uwaga między węzłami Rusocin, Gdańsk Południe, zderzenie osobówki z ciężarówką na jezdni w stronę Gdyni.
8: Sponsorem programu był Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.

0: od miejskich pociągów.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: A, dokąd lecisz, Biedronko?
12: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
11: A co to za sklep?
12: To sklep ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
11: Kumam.
13: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama. Na naszym radiowym zegarze jest godzina 18, a to oznacza, że już teraz czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zapraszam na program Aleja Sław w Radiu Pogoda.
18: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych, jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
18: Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
19: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
20: Dotyczy to wszystkich nas, jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako paliwem zdecydowanie lepszy.
21: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
18: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
22: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
18: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zmieniamy temat. Mimo ocieplenia i poprawy pogody w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają Taternicy. Nadal jest też ryzyko schodzenia lawin. W ostatnich dniach w górach spadło 40 centymetrów śniegu. Dlatego wybierając się w wyższe partie Tatr, nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
0: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
18: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
2: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Brzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
18: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
4: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
23: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Susan Lamens. Radni Zabrza podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony, firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku.
4: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
23: Pogoda.
18: Wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może jutro przelotnie popadać i zagrzmieć, ale słońca nigdzie nie zabraknie. I nadal ciepło od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
23: Aleja Sław, Radia Pogoda.
25: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj zabieram Państwa do świata książek, do świata kryminałów, powieści historycznych w pewnym sensie, powieści detektywistycznych, ale także powieści mocno opartych na faktach. A to za sprawą oczywiście nikogo innego jak Macieja Siembiedy. Zapraszam bardzo serdecznie. Już za chwilę pierwsza odsłona naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
23: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław, Radia Pogoda. A dzisiaj ze mną Maciej Siembieda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałabym powiedzieć, a wręcz wyrazić zachwyt, jakkolwiek górnolotnie to brzmi, nad pańską nową książką Upiór, ponieważ no, to było moje pierwsze spotkanie z Jakubem Kanią, przyznam się, ale przeczytałam tę książkę, wydaje mi się, że w kilka godzin, bo tak mnie bardzo wciągnęła. No i nie wiem, ile mogę zdradzić teraz. Mam taki problem.
2: No, ponieważ... mamy problem, bo ja też dużo zdradzam, więc...
1: No bo nie chcę... jakby samo zakończenie w ogóle było super, ale tutaj nic nie powiem.
2: Dobra.
1: Natomiast dlaczego jakby cały ten temat biznesu pogrzebowego się pojawił w pańskiej twórczości?
2: Temat pojawił się trochę później. To znaczy, aha, najpierw ja się odpalam od iskry.
1: Okej.
2: Zawsze, bo ja mam stwierdzoną medycznie niedoczynność wyobraźni, więc muszę mieć fakty.
1: Okej.
2: Z fantazją i z wymyślaniem jest u mnie kiepsko, więc z reguły kręcą mnie tylko te historie, które życie napisało, a ja je tylko opowiadam. No i tak było tym razem. To znaczy, pojechałem do Chełmży na spotkanie z czytelnikami, a że czytelnicy byli bardzo mili i gościnni, to zapytali mnie, a kiedy Jakub Kania przyjedzie do Chełmży? Więc ja powiedziałem, jak mu coś dacie, to przyjedzie. I oczywiście był to rodzaj żarciku, ale wstał dyrektor biblioteki i opowiedział historię, która mnie zelektryzowała.
1: Okej.
2: I ta historia, nie powiem o co chodzi, prowadziła do zjawiska, które się nazywa tafofobią, czyli lęku przed pochowaniem żywcem albo przed obudzeniem się w trumnie, jak kto woli. Myślałem o tym w drodze powrotnej. Przypomniałem sobie wtedy historię Reymonta. Przypomniałem sobie wtedy historię Tadeusza Morzyńskiego, który był takim, no, powiedzmy reinkarnacją Reymonta, przepisał tkacza z Bielska-Białej, który przepisał wszystkie jego książki i też bardzo cierpiał na tę tafofobię i na to samo, na pewną dolegliwość medyczną, niezwykle rzadką, którą miał też Reymont. No i stąd już był krok do przemysłu funeralnego, o którym naprawdę bardzo niewiele wiemy. Ja miałem ten handicap, że jeden z moich redakcyjnych kolegów, bo 30 lat przed pisarstwem spędził w dziennikarstwie, jeden z moich redakcyjnych kolegów z Dziennika Bałtyckiego zmienił branżę i kupił sobie zakład pogrzebowy. Odszedł z mediów i zajmuje się tym właśnie.
1: Ciekawy transfer.
2: Bardzo ciekawy i dla mnie zbawienny, bo tak, po pierwsze, to ufamy sobie, więc się dosyć pięknie rozpruł. Po drugie...
1: Podał fakty.
2: Tak, po drugie opowiedział o rzeczach, o których bym się nigdy nie dowiedział. A po trzecie, no, ma reporterską duszę, więc po prostu wie, co jest ciekawe, a co nie. I potrafi to rozróżniać. No i opowiedział mi mnóstwo rzeczy i z tego wszystkiego się skleiła, z tych kawałków się skleił Upiór.
1: Wrócimy do tej rozmowy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda.

0: głos podstawi.
1: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.

0: Gościem Ale i Sław jest dzisiaj Maciej Siembieda, a rozmawiamy m.in. o jego najnowszej książce, o Jakubie Kani, czyli książce Upiór.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Po części odpowiedział pan na moje pytanie, skąd tyle takich różnych szczegółów. Mam tu na myśli to, że lubi pan fakty i długo musiał pan jakby tych wszystkich faktów szukać, bo naprawdę są takie opisy w tej książce, które są totalnie szczegółowe, właśnie chociażby dotyczące tego, co się dzieje w tych domach pogrzebowych, jak wygląda na przykład praca osoby, która charakteryzuje zmarłego do pogrzebu.
2: Tak, to są rzeczy powszechnie nieznane, natomiast ja bardzo lubię podkreślać tak nawet obsesyjnie, że to są książki oparte na faktach. Mhm. Ja swoją rolę widzę wyłącznie służebnie, czyli opowiadam tylko to i całe moje starania idą w to, żeby to atrakcyjnie powiedzieć, ale życie to pisze i dlatego bardzo, bardzo chcę, żeby to było bardzo, bardzo mocno udokumentowane i wiarygodne. Dlatego jest tam cała masa tych szczegółów. One są lubiane przez czytelników, a jednocześnie rzeczywiście bronią mnie jako takiego autora z metką wiarygodnego, więc muszę się tego trzymać.
0: No ale właśnie, to jest to historia wiarygodna, no ale nie do końca prawdziwa. Czy jednak prawdziwa?
2: Nie, ale ja zawsze robię posłowie.
0: Tak.
2: I w tych posłowiach są bardzo wyraźnie narysowane granice między fikcją a prawdą. I te granice są, ta granica jest strzeżona z obu stron, chyba bardziej niż ta koreańska. I ja wyraźnie piszę, co jest, przyznaję się, co jest fikcją, co wymyśliłem, a co się wydarzyło naprawdę. I dla mnie prawda z fikcją naprawdę mogą siedzieć przy jednym stole i mogą się przyjaźnić, byleby nie zastępowały się miejscami. I to mi wtedy absolutnie nie przeszkadza. I myślę, że jest to uczciwe, bo kiedyś jeden z reporterów, nie pamiętam, z tej bardzo starej szkoły, użył takiego fajnego porównania, że powiedział na jakimś spotkaniu z czytelnikami: mam dla was samorodek złota. I teraz pytanie, co chcecie? Chcecie dostać każdy po takim samorodku? Kto chce dostać samorodek, a kto chce dostać ładny wyrób jubilerski zrobiony z tego złota? Mhm. Oczywiście wszyscy chcieli wyrób jubilerski. No i tak naprawdę to jest to złoto, to samo złoto, prawdziwe, tylko obrobione. I tutaj oczywiście, jeżeli ktoś to robi uczciwie i tego złota nie zamieni, nie wiem, na tombak albo pozłacany ołów, no to, to czemu nie, skoro jest to z tego samego materiału zrobione. I dlatego jakby ta uroda beletrystyki polega na tym, że się to ubarwia, że jest dialog, że są emocje, że są tam zwroty akcji.
0: Do obróbki złota, a może raczej obróbki słowa, wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: A dokąd to kolego świeszczu skaczesz?
8: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert. Tam cykam.
7: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
8: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
7: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
9: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
20: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Została ostatnia reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza.

0: zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Burz możemy się spodziewać jeszcze dziś w wielu regionach, również jutro zagrzmi, przede wszystkim od Pomorza i Warmii przez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, Opolszczyznę, po Górny Śląsk. Do tego oczywiście ulewy w czasie burz, a miejscami grad. Na A1 na Śląsku, uwaga, noga z gazu, ograniczenie do 80 km na godzinę od węzła Dębieńsko do granicy państwa. To w związku z robotami na drodze. I tak będzie do jutrzejszego poranka.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak to się stało, że po tylu latach bycia dziennikarzem, czyli jednak obracania samymi faktami, postanowił pan do tych faktów trochę beletrystyki dołożyć?
2: Pani co, ja byłem gadułą. Chociaż może dlatego, że chyba do trzeciego roku życia się w ogóle nie odzywałem.
1: Trzeba wyrobić normę.
2: Tak, więc zawsze zbierałem te opowieści, zawsze się nimi dzieliłem, stąd się wzięło dziennikarstwo i stąd się wzięła bardzo wczesna myśl o tym, że będę kiedyś sobie pisał książki, będę beletryzował, będę pisał powieści, choć nie sądziłem, że będzie to takie trudne. Bo o ile research, zbieranie materiału i tam ogarnianie tej opowieści jest powiedzmy takie samo, no to jeśli chodzi o warsztat, to jest zmiana płci, naprawdę. Bo to nikt mnie nie uczył dialogu, ani opisu, ani w ogóle używania przymiotników, bo przymiotnik z komentarzem, tak, w informacji.
1: To prawda.
2: Więc ja się musiałem się na to przestawić, musiałem to jakoś wyczuć, no i przede wszystkim musiałem opanować kompozycję, bo co innego napisać opowieść na 500 znaków, a co innego na 500 tysięcy znaków.
1: No właśnie, no bo też, że tak ujmę trochę z mojego poletka, gdy jest się dziennikarzem, no to wiadomo, jak ta informacja prasowa na przykład wygląda, jak wygląda reportaż. No i to jest mimo wszystko, nawet jeśli trochę dłuższe, no to jednak krótka forma. Czy chcąc pisać, musiał pan pójść na lekcje pisania?
2: Nie, nie, tego unikam.
1: Internet?
2: Nie, nie. Ja do tej pory nie wiem, co to jest powieść, tak?
1: Okay.
2: Bo tak jak pani mówi, wiem, co to jest informacja, wiem, co to jest reportaż, wiem, co to jest felieton. Co to jest powieść? Nie wiem. I udowadniam to, bo te książki moje są absolutnie pozagatunkowe. Bardzo trudno powiedzieć, czy to jest kryminał.
1: To prawda.
2: Czy to jest powieść sensacyjna, czy to jest thriller, czy to jest książka historyczna. I ostatnio żartowałem, pytany o to, jakby sukces sprzedażowy, powiedziałem, no bo my tak najpierw dajemy to na półkę z kryminałem, jako nowość, jak się przestaje sprzedawać, to idzie na półkę z sensacją, jako nowość i tak dalej, i tak dalej. Coś w tym jest, w tym żarcie, bo na przykład poprzednia książka, czyli Gołoboże, w Empiku była na topce zarówno w kryminalnej, jak i do tej pory jest chyba na pierwszym czy drugim miejscu od kilku miesięcy w polskiej literaturze pięknej. Mało tego, dostała nagrodę książki roku 2025 w kategorii powieść historyczna, lubimy czytać, więc nie wiem, jak niedługo dostanę w romantazy, czy tam w którymś z tych gatunków pocałunki pod jemiołą, to też chyba się zmieszczę. W każdym razie, do czego zmierzam? To są opowieści. Ja się tutaj nie ogradzam formalnie, gatunkowo i o tyle to jest fajne. Po prostu opowiadam.
1: A moim gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj pisarz Maciej Siembieda. Do rozmowy o najnowszej książce Macieja Siembiedy, Upiorze, i nie tylko. Wrócimy po krótkiej przerwie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Pogoda. 103

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Zbliża się godzina 19, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w Alei Sław.
10: Ważna zmiana w KPO w sprawie podatku od aut spalinowych. Węgierski premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
10: Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
11: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
12: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała.
10: Dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
13: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
14: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
15: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
10: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
16: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
10: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
8: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozawski, zapraszam. Piłkarska Liga Narodów ma mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas. Liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio.
8: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Pogoda.
10: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu, ale wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może już przelotnie popadać i zagrzmieć. Mimo to słońca też nigdzie nie zabraknie.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj naszą sławą jest Maciej Siembieda, autor książek, między innymi o Jakubie Kani. Oj, jak Państwo czytali, to Państwo doskonale wiedzą, że połyka się je dosłownie w jeden moment. Porozmawiamy jeszcze dzisiaj i o książkach, i o gotowaniu, i o byciu dziennikarzem, bo to właśnie w tym zawodzie przez wiele lat spełniał się Maciej Siembieda. No i generalnie zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami. Tamara Pawlik-Lipska, witam.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Trudno wymyślić całą właśnie otoczkę do faktów? Ma pan tak na przykład, że pisze pan coś i zastanawia się, jakby tu, co by tu, z której strony?
2: Tak. Na początku to było bardzo trudne. Dlatego, że trzeba było tu pompować coś, co mi zawsze przez 30 lat redaktorzy cieli.
1: No właśnie.
2: To raz. Po drugie, rzeczywiście dla mnie był to proces nienaturalny. A wszystko, co jest nienaturalne, jest wydziwiane. A wszystko, co jest wydziwiane, jest fatalne, bo to jest prosta droga do grafomanii. Mhm. Więc jak ktoś się sili na opisy, czy ktoś właśnie się sili na dialogi, czy na to, że musi napisać, nie wiem, fajne zdanie, które będzie cytowane, no to ryzyko wpadki jest potężne. Mhm. Więc ja to robiłem, ale niezwykle uważnie, ostrożnie i chyba ze stresem, aż do pandemii. Mhm. A w pandemii wszystko się zmieniło. Dlatego, że po pierwsze dostałem do rąk opowieść, która mnie kompletnie powaliła. Po drugie, jak zacząłem się nad tą opowieścią zastanawiać, jak ją w ogóle opowiedzieć, no na początku nie chciałem, mhm. bo historia była tam z zamienionymi dziećmi prawdziwa. Mhm. Byłem przekonany, że zaraz mi wszyscy wyjadą na głowę, że w ogóle jakąś brazylijską telenowelę piszę. Ale jak zacząłem się zastanawiać nad to, jak tą historię opowiedzieć, to się w ogóle przeniosłem w ten świat. I okazało się, że tam jest o wiele fajniej niż w świecie ministra zdrowia i wiadomości telewizyjnych i tego, co było na zewnątrz. Mhm. I od tamtego momentu się jakby nauczyłem takiej podróży do świata opowieści. I proszę mi wierzyć, że w momencie, kiedy się tam znajduję, być może to się skończy w domu wariatów kiedyś, ale jak się tam znajduję, to się czuję tam na tyle swobodnie, że nie wiem, widzę miny tych ludzi, wiem, jak oni by się zachowali i czasami bardzo mi to pomaga. Bardzo mi to pomaga jakąś taką, chwycić taką naturalność, że w ogóle nie wydziwiam, tylko piszę tak, jak moim zdaniem to powinno wyglądać.
1: Czyli dalej pozostaje trochę ten duch reporterski, bo jest rzeczywistość, która może nie jest prawdziwa, ale pan patrzy z boku i opisuje.
2: Tak, sztuczna inteligencja, można powiedzieć, wizualna. Sztuczna inteligencja wyobraźni, tak bym powiedział. Natomiast rzeczywiście widzę te postacie, wiem jakie są, wiem jak się zachowają w jakiejś sytuacji. Wiem, jak mówią, wiem, jakie mają, czasami się wymyśla nawet dla rozróżnienia tam jakieś ich powiedzonka czy coś takiego. No i reszta już jest tylko kwestią odpowiedniego rozłożenia akcentów, bo nie można przez pierwsze 30 stron napisać samych ciekawostek, a potem zanudzić na śmierć. Nie można też zanudzić na śmierć na początku, a potem dopiero wprowadzić ciekawostki, bo nikt do nich nie dotrze. Trzeba to po prostu równomiernie rozłożyć. No i tyle. I to jest cała tajemnica.
1: Jak się pan przenosi do tego świata, swoich książek?
2: No myślami.
1: Ale czy pan musi na przykład, nie wiem, zamknąć drzwi, wyciszyć telefon?
2: Właśnie nie. Czasami mnie to dopada w sytuacji zupełnie niespodziewanej. Tak? Mhm. Gdzie to nie jest tak, że ja siadam, robię sobie dobrą herbatę i się tam przenoszę, wącham jakieś kadzidełko. Nie, broń Boże, wręcz odwrotnie. Czasami to może być w windzie, jak idę, tak akurat się teraz przeprowadzałem z kartonem rzeczy, którego nie mogę unieść i mi coś tam przychodzi do głowy i myślę, że o, tak się powinien zachować bohater, albo nie powinien. Albo, że złym pomysłem jest na przykład puszczenie go w tę stronę, powinien pójść w drugą stronę. I to się dzieje. To po prostu cały czas człowieka w pewnym stopniu prześladuje. Mhm. Kiedy mnie ktoś spytał, gdzie ja najwięcej piszę, to najwięcej piszę na rowerze. Albo na spacerach, tak? Bo wtedy po prostu układam to w głowie. A przelanie tego na papier po 40 latach pisania nie jest taką znowu trudnością. Chociaż łatwość pisania mają tylko grafomani, ale Okej.
1: Do tematu pisania i różnych sposobów zapisywania pomysłów wrócimy w Radiu Pogoda Waleja Sław w rozmowie z Maciejem Siembiedą. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.

melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tak.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale słyszałam, że przelewanie na papier u pana następuje ręcznie.
2: Tak.
1: Dlaczego? Jakby, czy to jakoś, jakaś, nie lubi się pan z technologią?
2: Nie lubię się. Nie lubię się, bo przedmioty mnie też nie lubią. Natomiast rzeczywiście w wypadku pisania, to ja po pierwsze całe życie notowałem. Nigdy nie nagrywałem. Może dlatego, że wtedy, kiedy ja byłem reporterem, to magnetofon reporterski ważył 12 kilo. I trzeba było na takim...
1: Szpulowy jeszcze.
2: Tak. I trzeba było na takim, proszę pani, stojaku metalowym ustawić mikrofon i rozmówcę też ustawić. Tak, żeby się nie ruszał. Bo jak się ruszył, to piszczało.
1: Okej. Okay.
2: Więc tylko sytuacja wymarzona do zwierzeń. Więc w momencie, kiedy ja zbierałem materiał, to z reguły notowałem. To raz. Po drugie, pisanie na brudno wydawało mi się bardzo, bardzo długo jakimś rytuałem. Pióro, naciągania atramentu, pisanie, skreślanie, brudnopis. Tak pięknie potem wyglądał ten rękopis, taki był literacki. Natomiast, no i widziałem tekst w całości. No i generalnie jeździłem na spotkania autorskie i plotłem te brednie ludziom, jaka to jest magia, aż wstała kiedyś jedna pani i powiedziała: proszę pana, ja jestem doktorem grafomotoryki i ja pana rozumiem, dlatego że zupełnie inna część mózgu odpowiada za pisanie ręczne, bo wtedy wydzielają się wszelkiego rodzaju substancje, które wydzielają się w czasie różnych innych, niestety mało moralnych przyjemności. A w momencie, kiedy pan obsługuje klawiaturę, to jest zupełnie też inne tam neuroprzekaźniki i tak dalej, i tak dalej. No i dopiero wtedy zrozumiałem tajemnicę tego mojego pisania. Ale rzeczywiście uwielbiam pisać na brudno, bo uważam, że brudnopis jest znakomitym narzędziem. Oczywiście, że można go robić w edytorze tekstów, ale ja tego nie widzę. Nie będę tracił czasu na jakieś tam wchodzenie w ikonki, podkreślanie, zaznaczanie i tak dalej, bo ja po prostu skreślam, wpisuję inne słowo, uwielbiam słownik synonimów. Polszczyzna jest bardzo bogata. I rzeczywiście, kiedy ten brudnopis się tam dzieje, to jest fajne. To można rzeczywiście coś z tego tekstu zrobić fajnego. To raz. Po drugie, czytam na głos. I psu, bo ludzie robią miny, nie?
1: Ale pies nie robi miny.
2: Nie, pies nie, on słucha.
1: No okay.
2: Nie robię tego z narcyzmu, żeby przeczytać, jak wspaniały jest utwór stworzyłem, tylko słychać wszystkie zgrzyty.
1: To prawda.
2: Pani to będzie wiedziała doskonale. I teraz już nie chodzi o to, że tam braknie tchu i trzeba postawić kropkę, ale ja wszystkie błędy, których bym tak nie wychwycił, to podczas czytania głośnego wyłapuję. To jest raz. Po drugie, czy człowiek chce, czy nie, to sobie wyrabia wtedy swoją melodię tekstu. Czy narracji. Natomiast własna melodia, no to jest prosta droga do własnego stylu. A własny styl jest bardzo ważny, bo mnóstwo ludzi pisze jak ktoś.
1: To prawda.
2: I tego nie wolno robić. To trzeba po prostu pisać gorzej, ale z siebie, z wnętrza, z serca, nie wiem, z brzucha, a nie jak Koben albo jak Miłoszewski. No nie.
1: A jeśli jeszcze państwo w jakiś sposób nie sprawdzili sami, jak pisze Maciej Siembieda, to zapraszam do zostania z nami i jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj pisarz Maciej Siembieda. Zdradził nam kilka chwil temu, że tak naprawdę bardzo często, gdy coś już napisze, to czyta to na głos.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak pan czyta to na głos, to czyta pan kilka razy ten tekst, czy to jest jakieś takie jedno rytualne odczytanie?
2: Jedno rytualne odczytanie z poprawkami. No i z reguły po tym następuje, jak już naniosę te poprawki, bo to się dzieje pod koniec dnia, przed ostatnim spacerem. I to jest, proszę pani, wtedy osiągam absolutny stopień samozadowolenia.
1: Okej.
2: I idzie to. Zamykam laptopa, idę z psem, idę spać, rano wstaję, czytam ten tekst jeszcze raz i samozadowolenie mija.
1: Właśnie tak sobie chciałam powiedzieć, że czy to nie będzie tak, że właśnie po nocy, po przemyśleniu rzeczy jednak...
2: Ale wtedy, nawet bez przemyślenia, wtedy to samozadowolenie mija i to jest jeszcze potem jedno czytanie z poprawkami. Więcej już nie, no bo tak to można szaleć, można w nieskończoność pracować.
1: No dobra, ale pan powiedział, zamykam laptopa.
2: No zamykam laptopa, bo ja przepisuję potem to, co...
1: Ach, okej, myślałam, że no ewentualnie nie. Jest jeszcze ktoś do przepisywania tekstów.
2: Panie redaktor, to by mnie tu zabili w gorze, gdybym tak robił.
1: Nie zgodziliby się na specjalnego skrybę pańskich książek.
2: Nie, ja potem przepisuję. Czasami coś zupełnie innego niż napisałem ręcznie.
1: Okej. Czy zbiera pan wszystkie rękopisy?
2: Tak.
1: Okej, czy one mają jakąś taką, nie wiem, specjalną półkę, oprawę i tak dalej?
2: Nie, to jest taki bałagan, ale co roku są wystawiane na wielką orkiestrę. Jedna kartka, no i tam potrafią chodzić. To nie chodzi o mnie, ale chodzi o to, jakim jestem dinozaurem chyba, bo potrafią ludzie płacić po 3-4 tysiące za kartkę takich bazgrołów.
1: Skoro tych kartek jest, domyślam się, dużo, tak, to rzeczywiście tak, można pomóc wielu dzieciom.
2: Szpital zbudujemy, tak.
1: Jak właśnie też się zastanawiałam nad tym, no bo potem książka, powiedzmy, ma, nie wiem, 300-400 stron, a gdy ona powstaje ręcznie napisana, to tych stron robi się mniej więcej ile? Chyba dużo więcej.
2: Ja nigdy nie piszę całej książki ręcznie. Ja po prostu w tej chwili to się posługuję tym, czy tam wspomagam się tym, wtedy, kiedy nie mam, kiedy dojdę do ściany. I mogę siedzieć przed laptopem cały dzień i nie napisać nic, albo napisać coś, co wyrzucam. Więc w momencie, kiedy dochodzę do ściany, siadam nad kartką, dalej z tą samą pustką w głowie i nagle się ta pustka wypełnia. I to jest właśnie magiczne. Albo grafomotoryczne, jak woli pani doktor. Wtedy jest mi łatwiej. No i wtedy tam sobie napiszę, rozpędzę się i już z tego rozpędu, przepisując, mogę dalej pisać na laptopie. Ale na przykład Mariusz Bonaszewski, który czyta wszystkie książki z Kanią, prawie że bezbłędnie potrafi wskazać, gdzie mnie niosło, gdzie już pisałem na laptopie, a gdzie ten tekst był tam wylizany i wypieszczony.
1: Sporo czarnego humoru jest w upiorze. Czy to pański charakter, czy charakter postaci wymyślony?
2: Nie, ja bardzo lubię, wbrew temu jak wyglądam, bardzo lubię żartować, bardzo lubię wkręcać ludzi, tak oczywiście grzecznie. I lubię też taki humor, który mi przychodzi do głowy jako... No po prostu się pojawia. Nie jest wystudiowany, gdzieś tam, nie staram się nie opowiadać jakichś sucharów, którzy wszyscy znają. Czasami mi przyjdzie coś zabawnego i wtedy to jest fajne. I to jest naprawdę jedno zabawne zdanie, czy jedna zabawna scenka, czy jedno zabawne sformułowanie, czy porównanie na 100 stron działa lepiej niż 10 zabawnych zdań, porównań, ale pożyczonych na 20 stronach, więc to jest cenne. Tak samo jest z jakimiś takimi tak zwanymi złotymi myślami, no bo jeśli człowiek by siadł do kartki czy do laptopa z taką misją, że dziś napiszę jakieś takie zdanie, że ludzie będą cytować, no to się może skończyć źle.
1: Poradnikiem może się to skończyć dotyczącym życia.
2: No, dokładnie, ale jest cała masa takich przypadków. Zresztą, no, z tekstem

0: i pacjent, któremu lekarze z Zabrza jednocześnie przeszczepili płuca i serce podczas konferencji prasowej.
1: Tak. To jest troszkę inne niż
0: ale
1: autor miał na myśli.
0: Jest to absolutnie poprawne zdanie. Tak?
1: To prawda.
0: Tylko, że właśnie składnia powoduje, że się wchodzi, że się osiada na takich mieliznach.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Ależ śmiga.

0: Jan.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Jak długo pisał pan upiora?
2: 3 miesiące.
1: Jak to się robi, żeby tak szybko napisać książkę? Wszystko inne idzie w odstawkę?
2: To była książka pisana podczas przeprowadzki. Naprawdę. Więc ona była pisana z doskoku. Kawałkami. Nie lubię tak i nie, chyba nie będę tak więcej pracował.
1: Może więcej przeprowadzek chwilowo nie trzeba?
2: Ale tak, 3 miesiące. No to jest rozrywkowa książka, nie czarujmy się, bo to jest po prostu taka sobie opowiastka dla zabawy, a gdybym się miał skupić i rzeczywiście zrobić coś takiego, jak go ubożyć, katarzis, czyli taka sensacja plus, no to już rzeczywiście trochę tego czasu potrzeba więcej. Ale od kiedy się przyznałem, że 3 miesiące zbieram materiał i 3 miesiące piszę książkę, to Agora od razu policzyła, co możesz pisać 2 rocznie.
1: Udaje się to panu.
2: Na razie tak.
1: Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeśli chodzi o upiora, to tutaj też trochę dostaje się Władysławowi Reymontowi. To tak można, nie wiem, czy prosty wniosek jest taki, że pan go nie lubi?
2: Nie, on mi nic złego nie zrobił. Natomiast Chłopów uważam za bardzo dobrą książkę. Jeżeli on rzeczywiście jakoś tam reportersko zebrał ten materiał we wsi, jakkolwiek ona by się tam nie nazywała, na pewno go zebrał starannie i dogłębnie. Co jest naturalne w jego przypadku, bo był alkoholikiem. A przy wódce się człowiek dowie wszystkiego. Więc
1: niekoniecznie wszystko zapamięta.
2: Ale tak, ale jeżeli pił z tymi chłopami, to oni mu rzeczywiście tam otworzyli duszę. I to bardzo szeroko mu otworzyli tą duszę. Bo proszę sobie wyobrazić, że Niemcy, którzy przetłumaczyli Chłopów i sprzedało się naprawdę jakieś tam śladowe ilości, nie, o 100 egzemplarzach się nawet mówi. W pewnej chwili uznali, że jest to obraz taki, tak prawdziwy obraz polskiej duszy i mentalności i realiów, że każdy niemiecki żołnierz szykujący się do I wojny światowej miał obowiązek przeczytać Chłopów. I dlatego chłopi byli drukowani w Niemczech w gigantycznych ilościach. I dlatego trafili do Szwecji, bo Szwedzi znają. I to było jedyne tłumaczenie przed Noblem, które tak naprawdę Reymontowi tego Nobla dało. Ja go nie chcę odbrązawiać, ale ja bardzo lubię mówić prawdę. I to wnoszenie go na... On był krawcem, który napisał genialne 2 książki. Czyli, Ziemię obiecaną... Ja wolę film. Dla mnie jest to zresztą jedyny przypadek taki ewidentny, że film jest lepszy od książki. Chłopi są świetni, ale proszę sobie wyobrazić, i to u pani padnie jako po raz pierwszy na antenie, że jego przyjaźń z Ochorowiczem, czyli z tym z Julianem Ochorowiczem, medium, spirytystą itd., itd., bo Reymont jakby miał CV, to w tym CV byłoby najwięcej spirytyzmu. On był medium. W Londynie, w Berlinie pisarzem był niejako przy okazji. No i w ogóle był krawcem. No i proszę sobie wyobrazić, że wtedy, kiedy się z Ochorowiczem prowadzali i tam rzeczywiście mocno szli w ten okultyzm, to jadę niedługo spotkać się z człowiekiem bardzo poważnym, literaturoznawcą, który twierdzi, że pierwszą wersję Chłopów Reymont na wniosek Ochorowicza spalił.
1: Oh, wow.
2: I będzie z tego wow, mam nadzieję.
1: Ale to chyba nie jest w ogóle jakaś taka wiedza powszechna, że no tak to ujmę.
2: Taka wiedza jest najlepsza. Ja uwielbiam rzeczy, które są nie tylko nieznane, ale przede wszystkim niewiarygodne.
1: No ale jak teraz na przykład dowieść, że to prawda?
2: Nie wiem. Wrócę ze spotkania, to pani powiem.
1: To od razu już teraz zapraszam na kolejne spotkanie.
2: Dobrze, jak będę miał z czym przyjechać, to przyjadę.
1: Zapewniał Maciej Siembieda. Trzymam za słowo, mam nadzieję, że i Państwo są ciekawi, o czym jeszcze rozmawiałam z pisarzem. Dalsza część naszej rozmowy dosłownie po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Zapraszamy na Festiwal Żywych Rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja, w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik!
11: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Reklama.
9: Aleja Sław. Radia Pogoda.
14: Dziś w Alei Sław Radia Pogoda goszczę Macieja Siembiedę. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na dalszą część naszej rozmowy. Zapewniam, że absolutnie nie będą się Państwo nudzić. Zresztą, jeśli Państwo czytali którąkolwiek z książek Macieja Siembiedy, chociażby z cyklu poświęconego Jakubowi Kani, to Państwo doskonale wiedzą, że z tym człowiekiem nie da się nudzić. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Maciej Siembieda, pisarz. Wydał nową książkę. Ta książka nosi tytuł Upiór. No i troszkę dostaje się w niej Władysławowi Reymontowi.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas się jednak też zastanawiam nad tym Reymontem, no bo właśnie tutaj dużo tego okultyzmu, dużo takiej tajemniczości pan wprowadza. Skąd się bierze takie informacje o ludziach znanych? Jak taki research w przypadku takiej postaci wygląda?
2: No najmniej jest w internecie, niestety. Ja bardzo lubię archiwa, bardzo lubię czytelnie i to nie dlatego, że tam oddycham kurzem, tylko dlatego, że nie wszystko zostało zdigitalizowane. Kiedyś, kiedy tego internetu nie było, to świat sobie radził, notując naprawdę wszystko. I kiedy na przykład w Gambicie nigdy w życiu nie byłem w Jaśle. W zeszłym roku byłem. A napisałem książkę, gdzie dostałem setki dosłownie miłych wiadomości z Jasła, że jak pan tam doskonale zna każdy kąt. Tylko, że Jasła nie było. Jasło było miastem najbardziej zniszczonym w czasie II wojny światowej. 99%. Po prostu pieprznięty burmistrz niemiecki kazał miasto zrównać ziemią, bo mu się nie udało zamienić je w bawarskie miasteczko. Wszystkich wysiedlono, ale ocalały pamiętniki ludzi, pisane ręcznie, gdzie nie było smartfona, którym można było zrobić zdjęcie, ani wysłać komuś SMS-a, ani coś zanotować, ani zrobić, nie wiem, notatki głosowej, więc opisywano wszystko, firanki, doniczki. Jak był wnętrze restauracji, to naprawdę wystarczyło to przeczytać, zamknąć oczy, żeby się tam przenieść. I to była ta różnica między właśnie tym analogiem a digitalem współczesnym. Tak? Internet się późno zaczął. Wiele wieków pozostało w archiwach i bardzo dużo rzeczy pozostało w archiwach. I bardzo dużo książek, czasami, wie pani, wydawanych takich niszowo, po kilkaset egzemplarzy, albo i po 100, bo ktoś tam chciał, nie wiem, wydawano bardzo wiele rzeczy. I ja tak tam czerpię dużo, dużo. A Reymont, o Reymoncie to tak mówiąc szczerze, najłatwiej się dowiedzieć od znawców, którzy siedzą cicho i proszą, tylko nie mów, że wiesz ode mnie. Bo, no bo był rok Reymonta i on jest na pomnikach i są nazwy ulic. I generalnie fajnym gościem. No to, że się zapił i nie pojechał odebrać Nobla, bo już nie kontrolował swojego ciała i fizjologii, no to trudno. No. Zdarzają, wszystko jest dla ludzi. No. Natomiast Nobla dostał, wielkim pisarzem był. Koniec.
1: Pojawia się tam też w upiorze wspomnienie innej książki Reymonta, nie tylko Chłopów, ale i Wampira.
2: No właśnie.
1: Czy pan czytał Wampira?
2: Próbowałem. Nie, przeczytałem całego, ale to jest ciężkie zadanie.
1: Czy rzeczywiście to się zupełnie... bo przyznaję się, no nie czytałam Wampira. To się bardzo różni od Chłopów.
2: Proszę spróbować. Naprawdę. Okay. Nie, to są dwa bieguny. Wierzyć się nie chcę, że człowiek, który... Znaczy, pisarz może napisać słabszą książkę. Ale jeden pisarz nie może napisać rzeczy tak kolosalnie różnych. Dla mnie ta książka jest bardzo słaba. Tak? A jeszcze na tle Chłopów.
1: No to może jednak tutaj jest jakaś, nie wiem, kolejna zagadka, że to nie on napisał jedną albo drugą.
2: Nie wiem. Być może ten człowiek, który się zna na Ochorowiczu i z którym się umówiłem, mi coś na ten temat powie.
1: Czy już pan pracuje nad kolejną książką?
2: Tak.
1: Czy coś możemy zdradzić na ten temat, czy nic?
2: To będzie w ogóle coś, co mam nadzieję skończę karierę i będę mógł odpocząć. A mianowicie to będą 4 nowele.
1: Aha.
2: W jednym tomie. Żadnej sensacji, żadnego kryminału. Wszystkie napisane przez życie. Obyczajowe może nie, ale z takim wielkim hołdem właśnie dla życia, jako dla scenarzysty. I Agora podjęła ryzyko wydania tego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wie pani, no zobaczymy. No. Porsche, jak przestało robić karierę, to zbankrutowało. A ja też nie mam zamiaru jestem za stary. To jest raz, a po drugie, ja naprawdę robię to dla przyjemności. Jakże stracę tę przyjemność, to ani godziny dłużej nie będę pisał.
1: Okej.
2: Bo mi to już nie jest potrzebne do życia, chociaż teraz jestem najszczęśliwszym człowiekiem, ale no, nie powiem, że odnajduję się w tworzeniu, bo nie uważam się za jakiegoś twórcę i to nie jest skromność. Mam to swoje tworzenie, czyli to swoje opowiadanie, a jednak, skoro już tego słowa używamy, no to tworzenie, a wytwarzanie to są dwie bardzo różne rzeczy.
1: No ale to w takim razie, skoro mówi pan, że to będą nowele z życia, to czy to oznacza, że Jakub Kania już nie wróci na karty?
2: Jakub Kania na pewno jeszcze raz przynajmniej wróci.
1: Okej.
2: Okay. Bo mam historię... Znaczy, on będzie żył dopóki będą rzeczy nieznane, niewiarygodne, niesamowite i takie, o których nikt nie słyszał. I jeżeli będą na tyle oryginalne opowieści, bo na pewno go nie wcisnę w poszukiwanie bursztynowej komnaty czy złotego pociągu, ani żadnej innej rzeczy, która jego jest, tak? czyli jakichś tam ogranych zagadek. I tą historię, którą mam dla niego, ona już jest troszkę ruszana, ale myślę, że spróbuję ją zrobić, a dalej to zobaczymy.
1: Pan też chciał być kiedyś detektywem.
2: Chciałem.
1: Czy to teraz, nie wiem, Jakub Kania tak trochę gdzieś tam odzwierciedla pana?
2: Tak, proszę pani, jest łudząco podobny do młodego Seana Connery'ego, więc jak pani widzi, jesteśmy...
1: Jeden.
2: Lubi ciastka, ma wybaczalną nadwagę. No i na tym się chyba podobieństwa kończą, poza tym, że on jest człowiekiem niesłychanie przyzwoitym i uczciwym i takim, na którym można polegać i chciałbym dążyć do tego. Nie wiem, Janusz Wiśniewski napisał kiedyś, Boże, sprawdź, żebym był takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies. No i to chyba do tego mniej więcej się sprowadza.
1: Po krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy z Maciejem Siembiedą.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Zakładam, że wielu z Państwa zna bardzo dobrze postać detektywa Jakuba Kani, detektywa znanego z książek Macieja Siembiedy, bo to właśnie Maciej Siembieda jest dzisiaj moim i Państwa gościem, a to przy okazji, że ukazała się kolejna książka właśnie o Jakubie Kani, a ta książka nosi tytuł Upiór.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie wiem, czy to tak trochę pan teraz się spełnia przez tę postać, że jednak pan rozwiązuje te zagadki, że coś tak, się dzieje.
2: To tak, oczywiście, bo te zagadki, wiele z nich już jest przeze mnie rozwiązanych w czasach reporterskich, bo z reportaży powstało parę książek. Natomiast nieustannie mi to daje frajdę, a przede wszystkim ten research, który mnie naprawdę mega odmładza, bo pamiętam, jak mnie uczono zawodu, to moi mistrzowie, bo to były czasy, kiedy się miało mistrzów, mówili, ty pisz, chłopie, bo jak skończysz 30 lat, to przestaniesz się już czemukolwiek dziwić. Cokolwiek cię przestanie zaskakiwać. A ja mam 65 i się dziwię i mnie zaskakuje to, co znajduję.
1: To chyba najgorzej by było, gdyby przestało dziwić.
2: No nie, to już jest koniec. To trzeba się pakować. Dziwić, przede wszystkim interesować. No, zanika instynkt ciekawości, to się kończy i dziennikarz i pisarz.
1: No ale to jak to się stało, że zamiast detektywem został pan na początku dziennikarzem?
2: Z powodu mądrości mojej rodziny. Bo ja chciałem być detektywem prawdziwym, to znaczy iść do milicji, skończyć szkołę w Szczytnie i pracować jako, nie wiem, śledczy, kryminalny czy jakikolwiek inny. To był rok 80. Jak robiłem maturę. No i rodzina, która nie miała już w ogóle, była w rozpaczy, bo już nie mieli żadnych argumentów przeciwko idiocie, który postanowił z taką drogę wybrać. Sprowadziła wujka dziennikarza, który mi powiedział, słuchaj, pamiętam, pierwszy raz mi wolno było wtedy w domu papierosa zapalić. I wujek powiedział, słuchaj, możesz robić to samo. W gazecie. Nie musisz strzelać obcasami, nosić munduru, słuchać rozkazów. I przekonał mnie. Bo, no i chwała mu za to. Bo za chwilę był sierpień. Za chwilę był stan wojenny. Ci wszyscy z mojego rzecznika, którzy się zdecydowali na karierę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, poszli do ZOMO. No i kropka, no. Trzy kropki. Co tu dużo mówić. A ja poszedłem na polonistykę ku rozpaczy mojej pani profesor w liceum, która zawsze twierdziła, że ładne, okrągłe pismo do niczego mnie nie doprowadzi, bo poza tym to nie mam. Miałem poprawkę na maturze z polskiego.
1: Naprawdę?
2: Oczywiście. Jak poszedłem na polonistykę, to ona chyba tam miała stan przedzawałowy, bo ja pisałem po swojemu.
1: Ale to skąd się wzięła ta poprawka? No nie mogło być tak źle przecież.
2: No nie, no ona mnie tępiła za styl.
1: Okej, okay. Czyli po prostu nie podoba. W klucz z panu nie trafił, jak to się swego czasu mówiło tak, na maturze.
2: Tak, dokładnie. Okay. Ona mnie tępiła za styl, a ja po prostu... I to jest chyba największe osiągnięcie. Dowiązłem to, co chciałem tak od tamtej pory do tej pory. Tak? Znaczy piszę po swojemu.
1: Czy potem korekta ma co robić w książce?
2: Nie, ja dość czysto piszę.
1: Okej.
2: Okay. Znaczy, redakcja... wie pani, ja naprawdę uwielbiam pracę nad tekstem. I w momencie, kiedy redaktor, który mógłby być moim synem, a niemalże wnukiem, zmienia coś na lepsze, to ja jestem mu wdzięczny. I w ogóle z radością i z entuzjazmem zmieniam to, poprawiam według jego wskazówek. I nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło. Oczywiście jak coś zrobi głupiego, to nawet tam odrzucam to od razu. Ale nigdy mi się nie zdarzyło pomyśleć, synku, a co ty w życiu napisałeś, że tutaj się ośmielasz w ogóle? Nie, nie, nie. Wręcz odwrotnie. To jest wszystko, co służy ulepszeniu opowieści. Służy tak naprawdę, no i popularności książki i jakiemuś tam wydawniczemu sukcesowi.
1: Czy Czy pan na koniec jakby procesu pisania książki czyta swoją książkę od początku do samego końca?
2: Proszę pani, nie, nienawidzę tego.
1: Okay.
2: Ja to czytam 4 razy. Czytam po redakcji, po pierwszej korekcie, po drugiej korekcie i jeszcze PDF-a na koniec, tak, przed drukarnią. Więc ja na te książki patrzeć nie mogę już.
1: No ale przynajmniej jest pan potem super obeznany, pamięta pan wszystko, o
2: czym pan napisał. A guzik tam pamiętam, jak jeżdżę na ty, za dużo już tego jest, 13 książek. Ludzie wiedzą, bo o tym Kani więcej niż ja, no.
1: No, a co na przykład, bo skoro tak, zajmuje panu pisanie, wymyślenie 3 miesiące, pisanie 3 miesiące, no ale jeszcze gdzieś tam trzeba między to wszystko włożyć promocję książki.
2: Serwis.
1: Czyli jeżdżenie na spotkania z ludźmi.
2: Bardzo to lubię.
1: Ale jak to wszystko połączyć w takim razie?
2: Ja najbardziej na świecie lubię pisać w hotelach.
1: Okej.
2: W pociągu, w hotelach. Tam mnie nic nie rozprasza. Więc jak jeżdżę na te spotkania, to zawsze sobie tam 2-3 godzinki wygospodaruję na to, a przez 2-3 godzinki można napisać, przepraszam, naprawdę dużo. Mm-hmm. Więc dzisiaj jadąc do pani, już mam ładny kawałek, zaraz jadę do hotelu, będzie drugi ładny kawałek, ładny w sensie objętości i po prostu to godzę, tak? Bo to jest takie pisanie, ja nie mam dyscypliny, nie narzucam sobie, że musi to być tyle i tyle znaków dziennie. W momencie, kiedy mam wenę, to potrafię rzeczywiście bardzo, bardzo dużo napisać. A jeśli nie, to niech to będzie 2-3 zdania, ale zawsze coś. Mhm. Godzę to jakoś. Chociaż nie ukrywam, nie wiem, może to się wytnie w Agorze, że chciałbym pisać jedną książkę rocznie.
1: Nie wycinamy. Wydawnictwu również przesyłamy pozdrowienia, a do rozmowy z Maciejem Siembietą wrócimy w Alei Sław Radia Pogoda za parę chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Masz Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: A cappuccino też za 7?
8: Też.
11: A flat white?
8: Też.
11: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
15: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mówi pan, że chciałby pan pisać jedną książkę rocznie. I tak się zastanawiam, no to co wtedy w międzyczasie jakby?
2: No, są plany.
1: Skoro pan tak szybko idzie.
2: Są plany. Są plany.
1: Kropka.
2: No, powiedzmy, że są plany związane z próbami, na razie się bronię, zaangażowania mnie w działalność scenopisarską i producencką, jeśli chodzi o Kanie.
1: Czyli serial.
2: I myślę, że nawet więcej, bo jedna z propozycji jest taka, żeby przygotować wszystkie te powieści do jakiegoś ataku na dawcę. Z reguły firmy chodzą i tam się producenckie proszą Netflixa czy innych o pieniądze na wyprodukowanie. A ci z kolei, to jest międzynarodowe konsorcjum, chcieliby się najpierw bardzo solidnie przygotować i pójść jakby z takim gotowym, no nie materiałem filmowym, ale z takim właśnie, z taką franczyzą, tą powiedzmy 8 książek. No i usłyszałem pytanie, którego jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem, a mianowicie, ile kosztuje rok pana pracy?
1: O, oh, wow!
2: I gdyby to rzeczywiście było, gdyby to było realne, no to wydawcy by musieli cierpliwie poczekać, a ja myślę, że bym sobie fajnie odpoczął, bo przy zmianach się odpoczywa, wbrew pozorom.
1: Czyli skoro zmienił pan dziennikarstwo na pisanie książek, to traktuje pan to nadal jako odpoczynek, czy już zdążyło to
2: odpoczynek
1: być pracą?
2: Nie, to nie jest praca. Nigdy. Ja pracy bardzo nie lubię. Natomiast nie. To jest przyjemność, a przymus, jak się pojawia jakikolwiek, to z przyjemnością nie ma nic wspólnego.
1: Co z dziennikarstwem? Tęskni się panu?
2: Niestety, przykro mi, że to pani mówię, ale nie.
1: Kurczę, no, tak jak na przykład ludzie odchodzą z radia, to mówią, że nie potrafią sobie już poradzić z takim życiem pozaradiowym. Często na przykład też słyszę, że jak ktoś już właśnie nie pisze jakichś reportaży, nie chodzi z mikrofonem po mieście, no to też, ach, poszłoby się gdzieś. A tak pan się rozstał bez żalu?
2: Ja się rozstałem bez żaru, bo bez żalu, bo...
1: Bez żaru bez pewnie żalu też.
2: Dlatego, że na moich oczach te media... zwłaszcza regionalne, bo ja tam siedziałem całe życie, no, chorowały i umierały. Umierały przede wszystkim na cenzurę ekonomiczną, bo nie można było napisać, że szef zamordował żonę, skoro szef zostawiał reklamę swojego zakładu. I rzeczywiście ja przeżyłem cenzurę polityczną i proszę mi wierzyć, że ona była o wiele łagodniejsza. Natomiast widziałem ten schyłek, widziałem ten pieniądz, który się tam wszędzie wciskał i widziałem to sprostytuowanie mediów, które potem, które już się stały no na tyle skłonne do tej prostytucji, że politycy na pstryknięcie palcem je sobie podporządkowali, zwłaszcza w regionach. I pani ma fajnie, bo akurat pani radio zero polityki, wszystko fajnie, łagodnie, zabawnie.
1: Pogodnie przede wszystkim.
2: Otóż to, no i zazdroszczę i oby tak najdłużej. No ale widywałem dylematy, dramaty, a nawet samobójstwa dziennikarzy, którzy po prostu nie unosili tej rzeczywistości.
1: Czyli jednak ta droga była rozstaniem bez żalu. Ale gdyby na przykład teraz, nie wiem, pojawiła się propozycja napisania reportażu, książki.

0: Nie będę próbował.
1: To teraz przyznam się panu, że rozmawiałam z pańskim przyjacielem, o czym już chwilę jeszcze przed włączeniem nagrywania rozmawialiśmy. I wiem, że pan bardzo lubi i potrafi pan gotować. Czy pan często gotuje?
0: To on się pewnie przygania, żeby go zaprosić. Natomiast...
1: Nie, już teraz... Krzysztofa Szewczyka z Radia Pogoda oczywiście pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy cię, Krzysiu, serdecznie. I Wojtka Pijanowskiego też. Natomiast... rzadko, ale zdarza się. Tylko zawsze gotuję coś po swojemu, tak jak piszę. Po swojemu. Czyli bez przepisów. Bez zapatrywania się na coś, co widziałem u innych. Zresztą kuchnia Jakuba Kani taka jest. Czyli to są dania rzadkie, ale odkryte przez niego. Czy tam sposoby na coś, tak jak słynny schabowy z kostką, który Jakub Kania opatentował. I który ma kilka tajemnic, kilka zaklęć, czyli przede wszystkim właśnie z kostką, przede wszystkim moczenie mięsa w bardzo silnie zmineralizowanej wodzie gazowanej, bo on wtedy fajnie puchnie. No i panierka, i jajko, i mąka, i bułka, i smażenie na smalcu.
1: To zdradza pan tutaj kolejny sekret, ponieważ ja z kolei słyszałam o wybitnych krewetkach w pańskim wykonaniu.
0: Od Krzysztofa.
1: Tak. Prawdę mówił, czy oszukiwał?
0: Nie, coś takiego było. Ja różnych rzeczy się imałem, natomiast tak. Gotowanie się, nie chciałbym, żeby żona to słyszała, ale potrafię.
1: Bo wtedy już będzie tak, koniec. Że codziennie będzie pan musiał gotować.
0: Tak, okay. Tak może być.
1: Dobrze, to prosimy żonę, żeby nie używała argumentu, że opowiadałeś się w radiu, to teraz gotuj.
0: Na szczęście żona nie je mięsa, a ja jestem bardzo mięsożerny, więc jak z reguły się gotuje obiad w domu, to się gotuje dwa obiady.
1: Sekrety, nie tylko kulinarne Macieja Siembiedy, jeszcze na naszej antenie dzisiaj zagoszczą. Zapraszam państwa do tego, żebyście zostali razem z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy w takim razie, skoro tutaj też jest u pana ta pasja gotowania, to czy możemy liczyć na książkę poświęconą gotowaniu?
2: Gdyby tych przepisów było więcej, to chętnie. Ale mnie najbardziej właśnie kręci taka kuchnia bardzo naturalna. Nie jakaś tam autorska, jak czasami czytam te opisy, tam, nie wiem, seler naciowy gotowany na parze, muśnięty tam pasztetem ze słowiczych języków, więc nic takiego.
1: Okay.
2: Ja jestem z Kieleckiego, tam kultura kulinarna jest tam 10 dań i tyle. Nie wiem, czy aż tyle. I to wszystko, co ja robię, jest właśnie bardzo naturalne. Miałem taką przygodę w życiu, że przez rok, kiedy prowadziłem Trybunę Śląską, ku swojemu olbrzymiemu zaskoczeniu zostałem zaproszony na śniadanie przez arcybiskupa Zimonia, który mi zaproponował konsultację gościa niedzielnego. Gość niedzielny był tuż przy naszej redakcji w Katowicach i podobał mu się luz, który wprowadziłem do Trybuny Śląskiej. I bo ja, podobnie jak w pisaniu, bawiłem się w robienie gazet. I to musiała być zabawa. Ja bez zabawy nie funkcjonuję, bez przyjemności, bez fanu. No i rzeczywiście dał mi tam list żelazny, że mogłem robić, co chciałem w tej redakcji. Notowania były fatalne. Badania wśród księży. No to tam delikatne określenia, to był ewangeliczny bełkot i tak dalej.
1: Okej.
2: No i rzeczywiście udało mi się porwać tych młodych księży do tego, żeby zaczęli pisać o aniołach, na przykład po tolkienowsku, tak? Jaką mają rozpiętość skrzydeł, co może archanioł, a co może serafin i tak dalej, i tak dalej. O relikwiach, gdzie, jakie są i co mogą. No i rzeczywiście poszliśmy w taką naprawdę fajną, lekką nutę. No i wpadłem tam na pomysł takiej rubryki, która się nazywa Niebo w gębie. I tam były przepisy gospodyń księży, które robiły cuda. Ale to nie były cuda na gwiazdkę Michelin, tylko to były cuda w postaci zupy pomidorowej, ale przygotowanej tak, według jakiejś tam receptur, które one znały, że to naprawdę było niebo w gębie. I mówiłem im, wydajcie tą książkę, ale gdzie tam? Potem tam się zwróciło na stare tory.
1: Pomysł po prostu upadł.
2: No.
1: Został zjedzony przez inne pomysły.
2: No i tak jest z mediami.
1: Pamięta pan ten moment, kiedy pan usiadł i stwierdził, dobra, teraz siadam i piszę pierwszą książkę?
2: Tak.
1: No i jak to było? Bo nie było jakoś dziwnie?
2: Nie. To było tak, że wyszedłem z kina i byłem na kodzie Leonardo da Vinci. Książka fajna, książka super, film gorzej.
1: To prawda.
2: Zresztą chyba najsłabszy z rolą Hanksa, chociaż zawsze Hanks był dla mnie takim certyfikatem, że jest to dobre kino. No i wyszedłem z płaczem, z zazdrości, ale nie dlatego, że Dan Brown zrobił tak ogromny sukces i finansowy i w ogóle, tylko dlatego, że zazdrościłem mu strasznie, jak on się musiał cudownie bawić, zgłębiając tą historię. Dzieci Chrystusa, templariuszy, katarów, całej tej linii róży i tak dalej, i tak dalej. Natychmiast, bo ja zaraz po książce Browna przeczytałem Święty Graal, Święta Krew. To jest taki dokument trzech wybitnych dokumentalistów BBC na ten sam temat. Oni nie ściemniają. Więc tamta książka, jak poznałem tę historię, tego poszukiwania ewentualnych potomków Chrystusa, no to było dla mnie tak szokujące, a jednocześnie zazwyczaiłem tych odkryć, tego, jak to wszystko się tam układało, jak to było właśnie pokodowane i tak dalej. No i sobie myślałem, Boże, mam podobną historię. Oczywiście polską, mniejszą, ale z tym obrazem Matejki, chyba najbardziej kradzionym. No i jak mówiła moja babka z Kieleckiego, nająłeś się za psa, to szczekaj. Wziąłem te notatki i się zaczęło. No, 7 lat pisałem tą książkę.
1: To w porównaniu do 3 miesięcy upiora, to rzeczywiście jest duży przeskok.
2: Tak, oczywiście, jeszcze ją kompletnie spieprzyłem, bo moim zdaniem pierwsze wydanie jest złą książką, no, bo ja po prostu zaniosłem materiał do redakcji, a oni to wydali.
1: Okej.
2: Okay. Bez redakcji.
1: Nikt nic nie poprawił?
2: Nie.
1: No to czyli jednak stwierdzili, że jest nieźle.
2: No, oni tak. Ja oczywiście byłem szczęśliwy, ale jak już dojrzałem i się trochę nauczyłem, jak już zacząłem rozróżniać, co jest w książce dobre, co złe, no to zrobiłem jedyny taki precedens i go więcej nie powtórzę, czyli przeredagowałem sam tę książkę. I w Agorze wyszło drugie wydanie, które jest takie, ja wiem, po siłowni, tak? Czyli tam zrzuciło tą niepotrzebną tkankę, stało się bardziej szczupłe, energiczne, dynamiczne.
1: Czyli teraz tak naprawdę pozostaje szukać tego pierwszego wydania, jeżeli ktoś już tutaj będzie bardzo chciał poznać dogłębnie pańską twórczość.
2: No, jeśli ktoś ma na tyle skłonności do masochizmu, to zapraszam.
1: Maciej Siembieda, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i mam nadzieję, że za pół roku, tak? Następna książka. I że wtedy się słyszymy ponownie.
2: Na pewno coś jesienią.
1: Wow, to już coraz bliżej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeśli chcą usłyszeć Państwo więcej z rozmowy z pisarzem Maciejem Siembiedą, to zapraszam Państwa na radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo również rozmowy z moimi innymi gośćmi. Słuchali Państwo Alei Sław, Radia Pogoda, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam ponownie.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Została ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Reklama.
8: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
12: Co dwutygodniowy przegląd głównych takich chorób zakaźnych. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą kropelkową, tutaj mamy grypę, to w maju do połowy maja mamy odnotowane 4 przypadki. Widać tutaj zdecydowany spadek od początku roku. COVID do połowy maja 38 przypadków. Również widzimy duży spadek. RSV 276 przypadków na połowę maja. Również spadek. Chrztusiec tylko 9 przypadków, więc również jest spadek. Ospa wieczna natomiast do połowy maja odnotowanych 541 przypadków, w tym jedna hospitalizacja, także przypadków tutaj jest dość dużo. WZWA 12 przypadków, też jest to dość duża liczba. Natomiast jesteśmy już jakiś czas w szczycie zachorowań na boreliozę. W maju, do połowy maja mamy tych przypadków 73. Od początku roku, czyli od stycznia do połowy maja, jest tych przypadków 310. Także rzeczywiście duża aktywność kleszczy i dużo tych kleszczy mamy. Nie mamy natomiast, co cieszy, w maju zachorowań na neuroboreliozę, czyli tą cięższą postać zakażenia kleszczowego. Liczba przypadków w styczniu było 3 neuroboreliozy, w lutym nie było. W marcu 1, w kwietniu 1 i do połowy maja nie odnotowaliśmy. Przypominam, że niestety na boreliozę nie ma możliwości zaszczepienia, nie ma szczepionki, natomiast jest szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu.
11: Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przenosimy się na wolny dziedziniec Urzędu Miasta. Wręczono tam stypendia młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego.
13: Zawsze 10 osób wyróżniamy. Na tym pięknym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania wręczamy stypendia Nagrody Artystyczne Miasta Poznania już od 36 lat. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Wyróżniamy młodych twórców, adeptów sztuki, którzy już mają swoje osiągnięcia. Specjalna kapituła rozpatruje wnioski zgłaszane przez różne organizacje, między innymi przez uczelnie poznańskie. Też doszło do tego wręczenia, ale w przeciągu tych 36 lat naprawdę nagrodziliśmy bardzo wielu młodych artystów. Na przykład 25 lat temu nagrodziliśmy pana profesora Macieja Kuraka, obecnego rektora Uniwersytetu Artystycznego. 15 lat temu żeśmy nagrodzili Adama Banaszaka, dzisiejszego od niedawna dyrektora Opery Poznańskiej, czyli młode osoby, kiedyś otrzymały to stypendium, tą nagrodę artystyczną, pozwoliło się dalej rozwijać. Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o władze miasta Poznania, że my jesteśmy z tych osób naprawdę bardzo, bardzo dumni. Tak jak dzisiaj były tu osoby, które reprezentują różne dziedziny sztuki muzycznej, wizualnej, taneczne. Była osoba, która łączy matematykę z poezją, także to są niesamowite osoby, niesamowite kreatywne, twórcze i Poznań jest z nich dumny. Na tych najlepszych mamy specjalne stypendia, nagrody 12 tysięcy złotych.
10: Nazywam się Marta Gidaszewska, otrzymałam stypendium artystyczne w dziedzinie instrumentalistyki, muzyki, ponieważ gram na skrzypcach.
14: Proszę powiedzieć o tych sukcesach największych.
10: Ciężko to ująć w jednym zdaniu, też nie chcę, żeby to brzmiało, nie chcę się chwalić. No, ale sukcesów już troszkę mi się nazbierało też w tym roku, skończę 28 lat, więc powiedzmy, że trochę już tych osiągnięć mam, ponad 100 pierwszych nagród na konkursach, koncerty na całym świecie, w obu Amerykach, w Azji, w całej Europie, 2 nominacje do Fryderyków, także nominacja do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Oprócz tego mam fantastycznych uczniów i studentów, którzy nieustannie mnie zaskakują i którzy mi ogromnie imponują też swoimi osiągnięciami, które zdobywają na konkursach muzycznych na całym świecie, więc staram się spełniać na wszystkich możliwych polach.
14: I teraz to wyróżnienie od miasta.
10: Wyróżnienie od miasta, dokładnie. To również dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie i ogromna, ogromna motywacja do dalszej pracy. Czasami by się wydawało, że już tyle w życiu jest tego biegu i tych obowiązków, ale jednak taka nagroda w dalszym ciągu dodaje jeszcze skrzydeł do dalszego działania.
14: A zdradzi pani nam, słuchaczom, na co ta nagroda pójdzie, że się tak kolokwialnie wyrażę?
10: Ciężko mi jeszcze powiedzieć, zobaczymy. Projektów w głowie jest mnóstwo. Projektów koncertowych i nie tylko, więc na pewno ta nagroda się nie zmarnuje. Na pewno w tym roku mam w planach 18 koncertów we Francji, koncerty w Reykjaviku, koncerty w Stanach Zjednoczonych, na pewno Nowy Jork, New Jersey, Nowy Orlean, więc myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.
15: Nazywam się Jan Kusz i otrzymałem nagrodę za bogatą działalność koncertową w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie własnego języka muzycznego w ramach autorskich projektów muzycznych. Jest radość, było to dość zaskakujące, kiedy dostałem stypendium. Nie spodziewałem się na pewno, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jest dużo radości na pewno, tak?
16: Waldemar Kuligowski, przewodniczący kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
14: Powiedział pan liczba 57, tak? Bardzo ważna.
16: Tak, z dwóch powodów. Kapituła otrzymała w tym roku 57 zgłoszeń, bardzo dobrych i dobrych. No a 57 to także bardzo ciekawa liczba, bo to jest liczba anielska. Liczba, która wiąże się z dobrą przyszłością, z tym, żeby się na tę dobrą przyszłość otworzyć, o czym pozwoliłem sobie podczas tej uroczystości powiedzieć, a już zupełnie poważnie. Rzeczywiście co roku mamy problem, jak nagrodzić dziesiątkę, bo tyle stypendiów możemy wręczyć. Okazuje się, że Poznań jest niesamowitym miejscem, gdzie tworzy mnóstwo bardzo zdolnych i ciągle względnie bardzo młodych ludzi, którzy reprezentują wszystkie gatunki sztuki. Co więcej, od mniej więcej, myślę sobie, 2020 roku coraz więcej mamy zgłoszeń do osób, które nie są urodzone ani w Poznaniu, ani w Polsce, ale bardzo szybko wrastają tutaj w tę tkankę artystyczną, co też nas cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej różnorodni, a różnorodność to bogactwo.
14: Przypomnę, niezmiennie słuchacie naszego magazynu Prosto z Poznania.
17: Nazywam się Lidia Dziewulska i dostałam stypendium artystyczne Miasta Poznania za rozwijanie moich projektów wystawienniczych i dialog z osobami artystycznymi.
14: Właśnie, powiedzmy więcej o tych projektach.
17: Tak, no tym głównym, takim sztandarowym, który chcę rozwijać, jest projekt Nomadyczna, który nie jest galerią, a jest inicjatywą, która się pojawia i znika, i wykorzystuje sposobność dostępności różnych przestrzeni, w tym miejskich, na takie pop-upowe, czyli dość krótko trwające wydarzenia artystyczne, w tym wystawy. zawodowym.
18: Nazywam się Tomasz Kramer. Nagrodę otrzymałem za promowanie muzyki organowej, promocję budownictwa organowego Friedricha Ladegasta oraz prace konserwacyjne przy bezcennym instrumencie, ponieważ jednym z trzech tego autora w całym kraju.
11: Powiedzmy więcej właśnie o tym instrumencie.
18: Instrument Friedricha Ladegasta jest wyjątkowy pod wieloma względami, między innymi pod takim, że tenże budowniczy rozpoczął w ogóle nową stylistykę budownictwa organowego, łączył tradycje niemieckiego romantyzmu, francuskiego baroku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jestem poznaniakiem z urodzenia i z zamieszkania.
11: Kiedy narodziła się ta muzyczna pasja?
18: Muzyczna pasja narodziła się w dzieciństwie, przypadkowo. Pierwszym muzykiem w rodzinie była moja siostra, ćwiczyła grę na fortepianie i ja podchodziłem bez jej zgody do fortepianu i sobie samodzielnie na nim ćwiczyłem i potem rodzice podjęli decyzję, żeby zapisać mnie do szkoły muzycznej.
19: Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.
11: I stało się najlepsi artyści, młodzi artyści nagrodzeni.
19: 10, ale komisja konkursowa, kapituła miała z czego wybierać, ponad 50 wniosków. Każdy bardzo dobry, każdy już z tych wskazanych osób naprawdę ze świetnym dorobkiem, ale wybraliśmy creme de la creme, 10 wspaniałych. No, chcemy ich promować, chcemy wspierać, chcemy, żeby miasto Poznań było miastem, w którym ludzie twórczy, artyści czują się dobrze i po prostu chcemy ich tutaj na miejscu.
20: Nazywam się Julia Zalozna. Stypendia artystyczne Miasta Poznania otrzymałam za istotną, a często niedocenianą pracę wspierającą i promującą działania poznańskich artystów i artystek. Jestem producentką wystaw oraz wydarzeń artystycznych, większość których realizowane są na Uniwersytecie lub przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Promuję oraz jestem producentką wydarzeń związanych, promujących też artystów i artystek poznańskiego środowiska artystycznego oraz działam przy różnych projektach zarówno w Poznaniu, jak i poza granicami Poznania. Ostatnio zrealizowaliśmy wraz z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wystawę w Włoszech, nazywa się La Villa, która prezentuje ponad 250 poznańskich artystów i artystek. Więc jakby bardzo działam w takiej promocji, produkcji oraz wszystko, żeby gdzieś tam ta poznańska sztuka i poznańskie działacze kultury i działaczki kultury były bardziej widoczne.
11: Znalazła się pani w tej dziesiątce, wyjątkowej dziesiątce. Co to dla pani oznacza? Jest radość?
20: Szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam, to chyba przez kolejne 5 dni chodziłam bardzo szczęśliwa i nie do końca wierzyłam. Dostałam telefon od Marcina Kostaszuka. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że naprawdę zostałam doceniona wśród 57 osób, które zostały zgłoszone, ponieważ myślę, że takie osoby jak ja, które gdzieś tam działają, powiedzmy, w tle, które produkują, promują i jakby zbierają te wystawy oraz wydarzenia, te puzełki układając z samego początku, to nie zawsze są doceniane i myślę, że dzięki temu, że otrzymam ten stypendium, to ludzie będą bardziej jakby zauważać te osoby, tak powiem, drugorzędne, nie artysty, artystki, a osoby, które produkują, osoby, które montują, osoby, które promują te wydarzenia.
11: A jakie plany ma pani na przyszłość, jeśli chodzi o sam Poznań?
20: O sam Poznań? No to jak już mówiłam, chciałbym, żeby to środowisko artystów i artystek poznańskich było bardziej widoczne, nie tylko w Polsce, może za granicą. Nie ukrywam, że pochodzę z Ukrainy. Miejmy nadzieję, że właśnie wojna się skończy i będziemy mogli podziałać wspólnie z muzeami oraz galeriami, które są na Ukrainie. Mam wiele znajomości, mamy dużo możliwości i nie ukrywam, że też między sobą gdzieś tam już rozmawiamy i planujemy jakieś działania, żeby wyjść poza granice Polski i promować właśnie poznańskie środowisko nie tylko w Polsce.
11: Wszystkim młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego gratulujemy. Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
21: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach mielickich z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio, oczywiście najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do Ogrodu Zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
11: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
21: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. No ale teraz dołączyliśmy my. Dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy i oczywiście stawy mielickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby podgorzałki, no właśnie wolno żyjące podgorzałki na stawach mielickich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono, i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach, żeby wróciły na wolność, no i żeby tam, na stawach miejskich właśnie, zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby, kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na stawy mielickie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka, jeżeli kiedyś Państwo gdzieś usłyszą... No to właśnie będzie znak, że Podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że no właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych. No więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Bardziej, że kaczki Podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych, one mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą, łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie pływając i także nurkowanie, bo te kaczki, w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
11: O Podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
0: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
11: Ja pani pokażę na zdjęciu.
0: Dobrze. O, nie słyszałam.
1: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
11: Kaczka nurkująca.
1: Tak?
0: Nie wiem, co to.
11: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
0: Kaczuszki. Ładna, ładna. Nie, niestety nie mam pojęcia.
11: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
0: Aha, kaczka?
11: Kaczka nurkująca.
0: A, świetnie, no super. Dzięki wielkie, miłego.
22: Kaczuszki?
11: To są kaczki nurkujące.
22: O, nury.
11: Ładne, jak wyglądają?
22: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
11: Mandarynki?
22: Oła.
11: Mam pytanie, czy wiecie, czym są Podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
23: Chyba nie, ale też teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
11: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
23: Tak, rozumiem, tak.
11: Przypomnę, 45 Podgorzałek z poznańskiego zoo trafiło na wolność. Niektóre mają nadajniki do monitorowania tras przelotów i skuteczniejszej ochrony gatunku.
8: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
24: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
11: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
24: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków, w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać i zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różne mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna, będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę. cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy całe, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
2: Justyna Litka, Poznańskie Inwestycje Miejskie.
3: To co, stało się, udało się?
2: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne, a tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popółczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych. Ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
3: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
2: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
3: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie.
2: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, znaczy po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie, duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
3: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, nieckę, a co pod nami?
2: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy, tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
3: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
2: Wie pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj, na pewno niczyj, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
3: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
2: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
4: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się, że do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
3: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
4: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów. Dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu i generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
3: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
4: Tak, to jest te dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
3: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką poznańskich ośrodków sportu?
4: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych i oczywiście jako miasto mamy baseny na Przytermomaltańskim, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach w różnym układzie, nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
3: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja. W naszym magazynie czas na kolejny temat. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
5: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymać utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
11: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
5: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka Jeziorońskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka Jeziorońskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
11: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu będzie m.in. o szkoleniach, jakie przeszli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaprosimy też do Teatru 8 Dnia, szykuje się tam ciekawe wydarzenie. Zaczynamy magazyn. Strzelania bojowe czy marsz kondycyjny to tylko niektóre z zadań, jakie realizowali żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas obowiązkowego szkolenia rotacyjnego.
6: Ćwiczenia przebiegały pod znakiem oceny poziomu wyszkolenia w ramach zgrywania plutonów. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego typu szkolenia mają na celu sprawdzenie działania pododdziałów w różnych sytuacjach oraz doskonalenie współpracy pomiędzy żołnierzami w trakcie wykonywania powierzonych im zadań. Obejmują one różne aspekty, takie jak zdolności bojowe, gotowość do działań czy umiejętności taktyczne. Jednym z głównych elementów szkolenia było zadanie ogniowe realizowane według nowego programu strzelań z broni strzeleckiej. Żołnierze wykonywali strzelanie w parach z wymianą magazynka. Ćwiczenie wymagało nie tylko skutecznego prowadzenia ognia, ale również dobrej komunikacji, koordynacji działań czy zachowania odpowiedniego tempa podczas wykonywania tego zadania. Taki trening pozwala rozwijać umiejętność działania ze zespołowego i też przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań w warunkach wymagających szybkiego reagowania. Podczas ćwiczeń rotacyjnych realizowano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami chemicznymi.
11: Ważnym elementem szkolenia było również sprawdzenie kondycji fizycznej. Żołnierze odbyli w pełnym wyposażeniu marsz kondycyjny na dystansie 10 km. Mamy wiosnę, niebawem lato, szykuje się sporo inwestycji w mieście.
16: I
7: od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starłęka. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Torowisko od ronda Starłęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starłęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starłęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. I w momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jak i na rondzie Starłęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
11: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
7: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
11: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
7: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
11: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Ja również.
11: W naszym magazynie teraz kulturalne zaproszenie.
9: Teatr 8 dnia od zmładza się w ostatnie dni maja, od 28 maja do końca miesiąca, czyli do 31 maja mamy festiwal młodzieżowy, teatrów młodzieżowych. Jego tytuł to Wuchta, czyli bardzo po poznańsku. Szymon Bojdos, Teatr 8 Dnia. I już trzeci raz organizujemy tego typu imprezę, kiedy od rana do nocy młodzież gra na deskach naszego teatru i integruje się. I po raz kolejny ten festiwal ma również wymiar międzynarodowy, dlatego że nie będą to tylko zespoły z Polski, ale też z innych krajów. Także 4 dni takiego bardzo intensywnego działania czeka nas w ósemkach. Młodzieżowość właśnie tego festiwalu sprawia, że my właściwie wtedy nie ustawiamy krzeseł, tylko siedzimy na poduszkach, na podestach teatralnych, więc myślę, że będzie można przyjść. To jest też w takich godzinach, że raczej jest to propozycja dla tych, którzy nie pracują albo którzy wezmą urlop, bo wydarzenia się dzieją od 10 do późnego wieczora, także myślę, że warto zarezerwować sobie ten czas.
10: Albo idą na nockę.
9: Albo dla tych, co idą na nockę, no ale to też chyba nie każdy dzień pod rząd, bo nie wiem, czy ktoś by wytrzymał takie 24 godziny. Tym bardziej z teatrami młodzieżowymi, które są bardzo dynamiczne, one mają w sobie dużo takiej energii. Myślę też, że pokazują świat z zupełnie innej strony i opisują

0: związanych z teatrem dorosłych, ale mamy też jury młodzieżowe, w którym biorą udział młodzi ludzie, czy też studenci i którzy ze swojej strony też doceniają jakoś te spektakle, więc bardzo ciekawe jest to, kiedy to spojrzenie i dorosłych, i młodzieży się spotyka w trakcie tych spotkań teatralnych.
1: To wydarzenie, przypomnę radiosłuchaczom, pod koniec maja, dokładnie kiedy?
0: Od 28 do 31 maja, całe dnie. Oprócz spektakli mamy także koncerty. Będzie występował Stan Krytyczny i Piotr Jaszczur-Śnieguła. To jest o tyle ciekawa postać, że wygrała w tym roku Przegląd Piosenki Aktorskiej. Floral Bugs i Dyzma i DJ Buzzgrow. Także jest dużo propozycji na ten końcówkę maja dla Państwa. Serdecznie zapraszamy.
1: Dokładnie na Ratajczaka 44. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
2: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
1: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
2: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
1: Czyli w okolicy Poznania.
2: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
1: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
2: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótszy zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
1: Pani Agnieszko, pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
2: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
1: Pozostajemy w temacie pływania. Czy Wielkopolski Wopry jest już przygotowany do sezonu?
3: Nasza organizacja już jest przygotowana do sezonu letniego. Damian Jerszyński, prezes WOP Wielkopolska. Szykowaliśmy się to cały rok. Nasi ratownicy już zaraz będą widoczni na poznańskich kąpieliskach. Podpisaliśmy umowy z miastem Poznań i z powiatem poznańskim na patrolowanie terenów miasta Poznania i powiatu poznańskiego, więc będzie można spotkać ratowników, którzy patrolują i wyznaczają niebezpieczne miejsca jeszcze przed sezonem letnim. A od czerwca będziemy stacjonować na kąpieliskach poznańskich i powiatu poznańskiego. Przede wszystkim będzie to jeziora poznańskie, Rusałka, Strzeszynek, dwa kąpieliska nad Jeziorem Kierskim, też jeziora w Mosinie, w Dymaczewie. Cała Wielkopolska, można powiedzieć, będzie pod naszą ochroną. Przede wszystkim chcielibyśmy popromować naszą organizację, promować bezpieczeństwo, co jest bardzo ważne. Mimo to, że przypominamy o najważniejszych zasadach w ciągu całego roku, jest taki okres, kiedy chyba ludzie najbardziej chcą doznać tej wiedzy. Dlatego też jest taki okres bardzo dobry, jeżeli chodzi o naukę bezpieczeństwa. Nie tylko w szkołach, nie tylko w przedszkolach, ale także, jeżeli chodzi o osoby dorosłe. Mamy bardzo dużo zapytań z firm poznańskich o prowadzenie zajęć, takich prelekcji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Staramy się wszystkich nauczyć. Czasem mamy problemy, jeżeli chodzi o zgranie terminu, ale jest to właśnie taki dobry, bardzo dobry okres, jeżeli chodzi o promowanie bezpieczeństwa, o informowaniu, jeżeli chodzi o zagrożeniach. I co jest bardzo popularne, bardzo się rozwija w ostatnim czasie, to właśnie drony. I drony to jest taki nasza teraz perełeczka, jeżeli chodzi o nasz sprzęt. Posiadamy drona z termowizją, telewizją i właśnie w tym roku przede wszystkim chcielibyśmy opierać nasze patrole, opierać naszą, że tak powiem, no takie dbanie o bezpieczeństwo właśnie o drony.

0: Sezon kąpielowy przed nami. Nie zapominajmy przede wszystkim o bezpieczeństwie. A tymczasem w gminie Komorniki powstał nowy obiekt sportowy. To wielofunkcyjna hala w Szreniawie. W nowym obiekcie znajdują się boiska do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, piłki nożnej, siatkówki i tenisa.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowej tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
0: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu NABUR.
3: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka na ten czas tak zwanych wakacji, czyli lipiec, sierpień do przedszkoli. Co do zasady w swoim przedszkolu macierzystym, czyli w tym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, każdy przedszkolak ma zagwarantowany jeden miesiąc. Musi rodzic tylko złożyć taką deklarację, czy chce z tej opieki w tym jednym miesiącu skorzystać, bo nie każdy rodzic taką potrzebę być może ma. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno. Czyli być może jest taka sytuacja, że potrzebuje tylko na przykład 2 tygodni w ciągu sierpnia dla swojego dziecka, żeby ta opieka przedszkolna była, i wówczas w systemie elektronicznym zaznacza rodzic tylko te 2 tygodnie. Ale oczywiście może być też taka sytuacja, że ta opieka jest potrzebna przez dłuższy okres. Cały ten system składania wniosków odbywa się w systemie elektronicznym NABUR. Zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak należy wypełnić poprawnie wniosek. Warto pamiętać, że wniosek jest jeden, zarówno na zapis do przedszkola macierzystego, jak i na ten dodatkowy miesiąc przerwy wakacyjnej. Tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie tygodnie, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
0: W latach ubiegłych sporo osób skorzystało z takiej właśnie możliwości?
3: Tak, to jest około zazwyczaj 60-70% wszystkich chodzących do przedszkoli. Oczywiście w różnych tygodniach. nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące, niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym, niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ no przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny, w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjny.
0: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
3: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni.
0: Zapytam jeszcze, powiedziała Pani, że można wybrać, złożyć wniosek do 3 przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy. Jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa. Jak to wygląda w praktyce?
3: Nie, oczywiście. Te trzy przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej, czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
0: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
3: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie NABUR, czyli na stronie naborowej zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne 3 przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej. Jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
0: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
3: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
4: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania obszaru ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku Odbyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta, oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużenie na termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę, oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
0: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
5: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperyment Ogród Dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
0: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych. A spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

spałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wypruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klątka.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: dzieckiem. Aksamiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Donglar zadzwonił i wszedł służący ubrany w pyszną liberię. Czy pani baronowa jest u siebie? Zapytał Donglar. Tak, panie baronie. Sama? Nie, ma u siebie gości. Czy nie uzna pan tego za nietakt, panie hrabio, jeśli przedstawię pana w czyjejś obecności? Wszak nie zachowuje pan inkognito. Bynajmniej, panie baronie, uśmiechnął się Monte Cristo, nie roszczę sobie praw do tego. A któż jest u pani, pan Debray? Spytał Donglar z taką dobrodusznością, że Monte Cristo uśmiechnął się w duchu. Znał już bowiem domowe tajemnice bankiera. Tak, pan Debray, odpowiedział lokaj. Donglar skinął głową, po czym zwrócił się do Monte Cristo. Pan Lucian Debray jest przyjacielem domu. Piastuje stanowisko sekretarza przy ministrze spraw wewnętrznych. Co do mojej żony, utraciła ona swoje szlachectwo, wychodząc za mnie, pochodzi bowiem ze znakomitego rodu. Z domu nazywa się de Servière, a ożeniłem się z nią, gdy była wdową po pułkowniku markizie de Nargogne. Nie mam honoru znać pani baronowej Donglar, ale pana Luciana de Braya już spotkałem. Gdzież to? U pana Alberta de Morcerfa. O, to pan znasz naszego młodego wicehrabiego? Spotkaliśmy się w Rzymie podczas karnawału. A tak, tak, rzekł Donglar. Chyba słyszałem o jakiejś dziwnej przygodzie z bandytami czy złodziejami w jakichś ruinach. Wyszedł z tego cudem. Zdaje mi się, że opowiadał o tym mojej żonie i córce po powrocie z Włoch. Pani baronowa czeka na jaśnie panów, oznajmił lokaj, wchodząc. Pójdę przodem, by wskazać panu hrabiemu drogę, rzekł z ukłonem Donglar. A ja za panem, odparł Monte Cristo. Baron poprowadził hrabiego przez długi szereg pokoi, uderzających ciężkim, niegustownym przepychem. Doszli do buduaru pani Donglar. Niewielka ta komnatka miała ośmiokątny kształt, a wybita była różowym atłasem, który powleczono indyjskim muślinem. Stare, pozłacane fotele pokrywała równie staroświecka materia. W supraportach zawieszono pasterskie scenki rodzajowe w stylu Bouchera. Na koniec dwa ładne pastelowe medaliony, harmonizujące zresztą umeblowania, sprawiały, że w całym pałacu tylko ten jeden pokój miał jakiś charakter. Choć prawda, że wymknął się on jakoś ogólnemu planowi, jaki pan Donglar ułożył ze swoim architektem, jedną z największych sław za czasów cesarstwa. Cały jego wystrój obmyślili pani baronowa i Lucian de Bray. Dlatego też pan Donglar, wielki miłośnik starożytności, tak jak ją rozumiano za dyrektoriatu, lekceważył ów przytulny, kokieteryjny buduarek, do którego zresztą wpuszczano go tylko pod warunkiem, że usprawiedliwił swoją obecność, przyprowadzając kogoś ze sobą. A zatem to nie Donglar wprowadzał tu gościa, ale gość gospodarza i doznawał przyjęcia dobrego lub złego, w zależności od tego, czy gość spodobał się pani baronowej. Pani Donglar, o której wciąż mówiono jako o piękności, choć miała już 36 lat, siedziała przy fortepianie ozdobionym wspaniałą mozaiką. Lucian de Bray przeglądał jakiś album przy stoliczku. Przed przybyciem hrabiego Lucian zdążył o nim dużo opowiedzieć pani baronowej. Wiadomo, jakie wrażenie wywołał Monte Cristo na śniadaniu u Alberta. Choć de Bray był raczej zblazowany, wrażenie to było wciąż żywe w jego pamięci i wszystko, co opowiadał baronowej, tchnęło jeszcze tym niezwykłym wrażeniem. Ciekawość pani Donglar, pobudzona opowiadaniem Alberta i świeższymi wiadomościami od Lucjana, sięgała więc szczytu. Dlatego też jedno siadło do fortepianu, a drugie zajęło się albumem. Było to tylko zręczne maskowanie prawdziwego zaciekawienia jednym z owych drobnych podstępów wielkiego świata. Dlatego też baronowa przyjęła męża z uśmiechem, z czym mógł się tu spotkać nader rzadko. Hrabiego przyjęła zaś głębokim, ceremonialnym, ale pełnym wdzięku ukłonem. Lucian wymienił z hrabią ukłon taki, jak wypada przy świeżej znajomości, a z Donglarem skinienie, dowodzące zażyłych stosunków między nimi. Pani baronowa pozwoli, rzekł Danglars, przedstawić sobie hrabiego de Monte Cristo, którego polecają mi jak najusilniej moi rzymscy korespondenci. Dodam jeszcze tylko, że wkrótce szaleć będą za nim wszystkie nasze piękne kobiety. Przybywa do Paryża z zamiarem, by zabawić tu rok i przez ten czas wydać 6 milionów. To zapowiada bale, obiady, kolacje, a mamy nadzieję, że gdy pan hrabia będzie je wydawał, nie zapomni o nas, podobnie jak i my nie zapomnimy o nim, zapraszając go na nasze skromne zabawy. Chociaż prezentacja ta stanowiła dość grube pochlebstwo, rzadko się bowiem zdarza, aby jakiś człowiek przybył do Paryża, aby wydać w ciągu jednego roku książęcą fortunę, że pani Danglars spojrzała na hrabiego z dużym zainteresowaniem. — Dawno pan przybyłeś? — spytała. — Wczoraj, pani. — I przybywasz pan swoim zwyczajem, jak mi powiedziano, niemal z końca świata. — Tym razem tylko z Kadyksu. — Przybył pan w najgorszej porze roku. Paryż w lecie jest nie do wytrzymania. Nie ma balów, ani rautów, ani żadnych zabaw. Opera włoska wyjechała do Londynu, opera francuska występuje wszędzie, tylko nie w Paryżu, komedia francuska jakby się rozpłynęła w powietrzu. Na całą uciechę zostały nam nędzne wyścigi na polu marsowym i w Satori. Będzie pan wystawiał konie? Ja, pani baronowo, zamierzam robić wszystko, co się robi w Paryżu, jeżeli tylko znajdę kogoś, kto pouczy mnie dokładnie o francuskich zwyczajach. Pan hrabia lubi konie? Spędziłem większą część życia na wschodzie, a na wschodzie, jak pani wiadomo, dwie tylko rzeczy się ceni. Piękne konie i piękne kobiety. No, panie hrabio, obruszyła się baronowa, wypadało przez grzeczność wspomnieć najpierw o kobietach. I widzi pani, że miałem rację przed chwilą, gdy wyraziłem chęć znalezienia sobie preceptora, który byłby mi przewodnikiem po obyczajach francuskich. W tej chwili weszła pokojówka, ulubienica pani Danglars, a zbliżywszy się do pani szepnęła jej na ucho kilka słów. Pani Danglars zbladła. To niemożliwe, zawołała. Ale to prawda, proszę pani, odparła pokojówka. Pani Danglars odwróciła się do męża. Czy to prawda, mój panie? Zapytała. Co takiego? Zapytał Danglars, wyraźnie zmieszany. To, co mi mówi moja panna służąca. A cóż ona mówi? Że gdy mój Stangret chciał zaprzęgać moje konie do powozu, nie zastał ich w stajni. Pytam tedy, co to znaczy. Żono, racz posłuchać, rzekł Danglars. No, posłucham chętnie, bo bardzo ciekawa, co mi powiesz. Panowie rozsądzą sprawę, a więc najpierw wyjawię, w czym rzecz. Mój mąż ma 10 koni, w tym 2 są moje, prześliczne. Najpiękniejsze w Paryżu. Wie pan, które, panie de Bray, te siwo-jabłkowite. I oto w chwili, gdy pani de Villefort prosi mnie, abym jej pożyczyła powozu z końmi, bo chciała się przejechać jutro do Lasku Bulońskiego, a ja jej to obiecuję, konie znikają ze stajni. Pan Danglars zapewne mógł na nich zarobić kilka tysięcy franków i je komuś sprzedał. No, ci finansiści, cóż za nikczemna rasa. Pani, odpowiedział Danglars, konie twoje były nadto ogniste, zaledwie 4-latki, przez nie zawsze o ciebie drżałem. Mój mężu, wiesz przecież, że od miesiąca mam najlepszego Stangreta w Paryżu, chyba żeś go sprzedał razem z końmi. Droga moja, wystaram ci się o równie piękne. Piękniejsze nawet, jeżeli się znajdą, ale za to łagodne, spokojne i nie będę miał już powodu tak się o ciebie bać. Baronowa z największą pogardą wzruszyła ramionami. Danglars, jakby nie spostrzegł tego gestu, który aż zbyt dobrze zdradzał, jakie stosunki panują między małżonkami, i zwrócił się do Monte Cristo. Doprawdy żałuję, że mnie poznał wcześniej pana hrabiego. Urządzasz się pan tu ze wszystkim? A tak. Byłbym je panu chętnie odstąpił. Proszę sobie wyobrazić, że mnie sprzedał prawie pół darmo, ale naprawdę chciałem się ich pozbyć. To konie dla młodego człowieka. Dziękuję panu, rzekł hrabia. Właśnie dzisiaj rano kupiłem niezłe i to całkiem tanio. Panie de Bray, niech pan zobaczy, jest pan podobno koneserem. Gdy pan de Bray podszedł do okna, Danglars przystąpił do żony. Moja droga, wyobraź sobie, szepnął jej, że dziś właśnie ktoś dał mi za te konie niesłychaną sumę. Nie wiem, co to za wariat, ale na pewno się zrujnuje. Przysłał mi swojego intendenta, w każdym razie zarobiłem na nich 16 000 franków. Więc nie dąsaj się, dam ci za to 4 000, a Eugenia dostanie 2.
3: Pani Danglars spojrzała na męża miażdżącym wzrokiem. O Boże! Zawołał de Bray. Co się dzieje? Zapytała baronowa. Ależ nie, nie mylę się, to pani konie, pani własne konie są zaprzężone do powozu pana hrabiego. Jak to? Moje siwosze? Krzyknęła pani Danglars i pobiegła do okna. Ależ tak, to one. Danglars osłupiał. Czy to możliwe? Odezwał się Monte Cristo, udając zdziwienie. Ale to nie do wiary, szepnął bankier.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Baronowa szepnęła coś do Debraja, a ten poszedł do hrabiego Monte Cristo. Pani baronowa prosiła mnie zapytać, za ile jej mąż sprzedał panu ten zaprzęg. Na honor, nie wiem dobrze, rzekł hrabia. To mój intendent zrobił mi niespodziankę, a kosztowała mnie chyba 30 000. Debraj zaniósł tę odpowiedź baronowej. Danglars był tak blady i pomieszany, że hrabia wydawał się nad nim litować. Widzi pan, rzekł, jakie kobiety są niewdzięczne. Pańska troskliwość nie wzruszyła pani baronowej ani na chwilę. Niewdzięczne. Nie, to niewłaściwe wyrażenie. Powinienem raczej powiedzieć nierozumne. Ale cóż robić? Zawsze lubimy to, co nam szkodzi, a więc, krótko mówiąc, drogi baronie, najlepiej pozwolić, by robiły, co im żywnie do głowy przyjdzie. A jeśli ją sobie przy okazji rozbiją, to mogą mieć pretensje tylko do siebie. Danglars nic nie odpowiedział, bo przeczuwał, że go czeka okropna scena. Pani baronowa zmarszczyła już brew, a to, jak u Jowisza Olimpijskiego, zapowiadało burzę. Debraj, widząc, że się zanosi na nawałnicę, zmyślił jakiś pretekst i wyszedł. Monte Cristo, nie chcąc sobie zaszkodzić dłuższą wizytą, a zamierzał sobie w tym domu zapewnić dobrą pozycję, pożegnał panią Danglars i oddalił się, zostawiając barona na pastwę gniewu żony. Znakomicie, pomyślał odchodząc, osiągnąłem to, co chciałem. Mam teraz w ręku spokój tej pary i zdobędę za jednym zamachem serce męża i serce żony. Co za szczęście. Nie udało mi się poznać panny Eugenii Danglara, chciałbym, ale, rzekł do siebie ze szczególnym uśmiechem, jestem przecież w Paryżu i mam przed sobą dużo czasu. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Z tą myślą hrabia wsiadł do powozu i odjechał do domu. 2 godziny później pani Danglars odebrała czarujący list od hrabiego Monte Cristo, w którym oświadczył, iż nie chcąc, aby jego wejście w świat paryski wiązało się z rozpaczą pięknej kobiety, błaga ją, aby raczyła przyjąć z powrotem swoje konie. Miały na sobie te same szory, co rano, z tą tylko różnicą, że w środku każdej rozetki nad uszami hrabia kazał naszyć po diamencie. Danglars także otrzymał list. Hrabia prosił go, aby pozwolił żonie przyjąć ów dar, stanowiący kaprys milionera, a zarazem by przebaczył mu ów hojny wedle wschodnich obyczajów sposób zwrotu koni. Wieczorem Monte Cristo pojechał do Otteil w towarzystwie Alego. Nazajutrz, o 3:00, Ali na wezwanie dzwonka zjawił się w gabinecie hrabiego. Ali, rzekł do niego, mówiłeś mi często, że zręcznie rzucasz lasso. Ali potwierdził skinieniem głowy i wyprostował się dumnie. Świetnie, a więc mógłbyś na takie lasso zatrzymać byka? Ali pokiwał potakująco głową. A tygrysa? Ali powtórzył ten sam znak. I lwa? Ali stanął w takiej postawie, jakby rzucał lasso i wydał dźwięk naśladujący ryk duszonego zwierza. O, rozumiem, rzekł Monte Cristo, polowałeś na lwy? Ali dumnie skinął głową. Ale czy mógłbyś w biegu zatrzymać parę koni? Ali uśmiechnął się. A więc słuchaj, za niedługo przejedzie tędy powóz z parą siwo-jabłkowitych koni, tych samych, którymi wczoraj jeździłem. Konie poniosą, a ty, choćbyś się miał pogruchotać, musisz zatrzymać ten powóz przed bramą. Ali wyszedł na ulicę i nakreślił na bruku przed bramą linię. Następnie wrócił i wskazał ją hrabiemu, który patrzył na niego bacznie. Hrabia poklepał go lekko po ramieniu. Tak to zazwyczaj dziękował Alemu. Następnie Nubijczyk usiadł na słupku przed domem i zapalił fajkę, gdy Monte Cristo spokojnie wrócił do siebie. O 5:00 jednak, to jest o godzinie, w której spodziewał się, że powóz nadjedzie, widać było, jak niemal niedostrzegalnie rośnie w nim zniecierpliwienie. Przechadzał się po pokoju, którego okna wychodziły na ulicę. Niekiedy nasłuchiwał i podchodził do okna, wpatrując się w Alego, który wypuszczał kłęby dymu z fajki z niezwykłą regularnością, która wskazywała, że ważna ta czynność pochłania go całkowicie. Nagle rozległ się daleki turkot, zbliżający się z szybkością błyskawicy. Po chwili ukazał się powóz, który Stangret na próżno usiłował zatrzymać. Unosiła go para oszalałych koni z najeżoną grzywą, szarpiących się nierozumnie w galopie. W powozie młoda kobieta i dziecko, 7- lub 8-letnie, przytulali się do siebie z taką trwogą, że brakło im siły, by krzyczeć. Lada kamyk pod kołem lub zwisający konar, a powóz byłby zdruzgotany na kawałki. Pędził środkiem ulicy, a wokół rozlegały się krzyki przestrachu. Ali odłożył fajkę, dobył z kieszeni lasso, rzucił, oplótł potrójnie przednie nogi konia z lewej strony. Gwałtowne szarpnięcie pociągnęło go kilka kroków do przodu, ale po tych kilku krokach związany koń pada na dyszel, łamie go i paraliżuje wysiłki drugiego konia, który wyrywa się dalej. Stangret, korzystając z tej okazji, zeskakuje z siedzenia, lecz Ali porwał już za nozdrza drugiego konia w swoje stalowe palce, także zwierzę, rżąc z bólu, upadło w konwulsyjnych drganiach obok towarzysza. Wszystko to nie trwało dłużej niż czas, jakiego potrzeba kuli, aby dolecieć do celu. Z domu, przed którym zdarzył się wypadek, wybiegł jakiś mężczyzna, a za nim służący. Stangret otwiera drzwiczki. Mężczyzna wynosi z powozu damę, która jedną ręką uczepiła się poduszki, a drugą przytuliła do łona omdlałego synka. Monte Cristo wnosi oboje do salonu i kładzie na kanapie. Niech się pani nie lęka, rzekł. Już jesteś ocalona. Dama przyszła do siebie, ale zamiast odpowiedzieć, wskazała dziecko wzrokiem wymowniejszym od wszelkich błagań. Dziecko rzeczywiście nie ocknęło się z omdlenia. Tak, rozumiem, rzekł hrabia, badając dzieci, ale bądź pani spokojna, nic mu się nie stało, zemdlał ze strachu. Ach, proszę pana, zawołała matka, może mnie pan tylko chcesz pocieszyć? Patrz, jaki blady. Synku, dziecko moje, Edwardku, odpowiedz mamie, ach, proszę posłać po lekarza, oddam majątek temu, kto mi ocali syna. Monte Cristo uspokoił gestem rozszlochaną matkę, otwarł szkatułkę, wyjął z niej flaszeczkę z czeskiego kryształu inkrustowaną złotem, w której był czerwony jak krew płyn, i wpuścił jedną kroplę w usta dziecka. Chłopczyk, choć nadal blady, otwarł natychmiast oczy. Na ten widok radość matki nie miała granic. Gdzież jestem? Zawołała. I komuż jestem dłużna tyle szczęścia po tak okropnym doświadczeniu? Jest pani u człowieka bardzo szczęśliwego, odpowiedział Monte Cristo, że ci oszczędził smutku. O, przeklęta moja ciekawość, rzekła dama. Cały Paryż mówił tylko o wspaniałych rumakach pani Danglara, ja szalona chciałam ich popróbować. Jak to? Zawołał hrabia z iście aktorskim zdziwieniem. To konie pani baronowej? Tak, czyżbyś pan ją znał? Panią Danglar? Mam ten zaszczyt i radość moja jest tym większa, że ocalił panią od tego niebezpieczeństwa. Bo niewiele brakowało, a mogłaby mi je pani przypisać. Wczoraj kupiłem te konie od barona, ale pani baronowa tak bardzo ich żałowała, że jeszcze wczoraj odesłałem jej i poprosiłem, aby przyjęła je ode mnie w darze. Ale w takim razie to pan jesteś hrabią de Monte Cristo, o którym Herminia tyle mi mówiła. Tak, droga pani. A ja nazywam się Heloisa de Villefort. Hrabia ukłonił się, tak jakby pierwszy raz słyszał to nazwisko. Jakże wdzięczny panu będzie mój mąż. Przecież zawdzięcza panu życie nas obojga. Ocaliłeś mu żonę i syna. Gdyby nie pański szlachetny sługa, bylibyśmy zginęli. O tak, droga pani, dotąd drżę na wspomnienie niebezpieczeństwa, jakie pani groziło. Mam nadzieję, że mi pan pozwolisz godnie wynagrodzić poświęcenie tego człowieka. Pani, odpowiedział Monte Cristo, proszę mi nie psuć Alego ani pochwałami, ani nagrodą, błagam. Nie chciałbym, aby się do tego przyzwyczajał, ale jest moim niewolnikiem. Ocaliwszy pani życie, służył mnie, a służyć mi jest jego powinnością. Ależ on ryzykował życiem, zawołała pani de Villefort, pozostając pod wrażeniem władczego tonu hrabiego. Ocaliłem to życie, rzekł Monte Cristo, a więc należy do mnie. Pani de Villefort zamilkła. Być może zastanawiała się, cóż to za człowiek, który już od pierwszego wejrzenia wywiera tak wielkie wrażenie. Gdy tak milczała, hrabia miał sposobność dowoli przypatrzyć się chłopcu, którego matka okrywała pocałunkami. Był niewysoki, szczuplutki, miał bardzo jasną cerę, jak to się zdarza u dzieci rudych, choć twarz okalały mu opadając na wypukłe czoło i ramiona gęste czarne pukle, oporne na interwencję grzebienia. Owa czarna czupryna dodawała tylko żywości spojrzeniu, pełnemu dziecięcej złośliwości i obłudy. Usta, które właśnie odzyskały kolor, były szerokie, choć same wargi raczej cienkie. Miał lat 8, ale jego rysy nadawały mu wygląd 12-latka.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Natychmiast po oprzytomnieniu wyrwał się szarpnięciem z objęć matki i sięgnął do szkatułki, skąd hrabia wyjął flakonik z eliksirem, po czym nie pytając nikogo o pozwolenie, jak to czynią dzieci, zwykłe spełniać wszystkie swoje zachcianki, zaczął otwierać fiolkę po fiolce. Nie dotykaj tego, kochaneczku, zawołał żywo hrabia. Niektóre z tych napojów są niebezpieczne, nie tylko do picia, ale nawet do wąchania. Pani de Villefort zbladła, przytrzymała ręce dziecka i przyciągnęła je do siebie, ale uspokoiwszy się zaraz, rzuciła szybkie, ale wymowne spojrzenie na szkatułkę, co przyuważył w przelocie hrabia. W tej chwili nadszedł Ali. Pani de Villefort drgnęła z radości i przyciągając synka do siebie rzekła: — Edwardku, popatrz na tego poczciwego sługę, jaki odważny. Naraził swoje życie, aby zatrzymać konie, które poniosły nasz powóz, a o mało się nie rozbiliśmy. Podziękuj mu. Gdyby nie on, już byśmy może nie żyli. Chłopczyk wydał usteczka i z pogardą odwrócił głowę. Takiemu brzydalowi — rzekł. Hrabia uśmiechnął się, jakby dziecię spełniło jego nadzieje. Pani de Villefort zaś upomniała synka z umiarem, który nie spodobałby się Rousseau, gdyby mały Edwardek

zupełnie do siebie i chcesz odjechać. Właśnie kazałem, by zaprzężono te same konie do mego powozu. Ali zaś, ten brzydki człowiek, uśmiechnął się do dziecka, będzie miał zaszczyt odwieźć was do domu. Stangret tymczasem zostanie, aby naprawić kocz. Gdy tylko skończą tę małą, ale konieczną naprawę, odeślę powóz moimi końmi do pani Danglar. Ależ tymi samymi końmi nie odważę się pojechać, rzekła pani de Villefort. Zobaczysz pani, że będą łagodne jak baranki w rękach Alego. Ali poszedł do koni, które z trudnością postawiono na nogach. W ręku trzymał małą gąbkę nasiąkniętą octem aromatycznym, natarł nim koniom pokryte potem i pianą nozdrza i skronie. Niemal natychmiast zaczęły parskać i drżeć na całym ciele. A potem wśród licznego tłumu, co na wieść o wypadku i na widok zgruchotanego powozu zbiegł się przed dom, Ali kazał zaprząc konie do powozu hrabiego, ujął wodze, siadł na koźle i ku zdziwieniu obecnych, co widzieli wcześniej te konie w szalonym pędzie, musiał dobrze użyć bata, aby ruszyły z miejsca. Słynne, siwojabłkowite rumaki, odurzone, odrętwiałe, jakby niemal nieprzytomne, ruszyły tak wolnym, niepewnym krokiem, że pani de Villefort stanęła dopiero po 2 godzinach przed domem na przedmieściu Saint-Honoré. Po przybyciu ochłonąwszy z pierwszego wzruszenia, napisała następujący bilecik do pani Danglar. Kochana Herminio, przed chwilą zostałam uratowana cudem tylko wraz z moim synem przez tego samego pana de Monte Cristo, o którym tak wiele mówiłyśmy wczoraj. Nie myślałam nawet, że go dziś poznam. Wczoraj mówiłaś o nim z takim zapałem, że mnie mogła się powstrzymać od kpin, na jakie tylko pozwalał mi mój jakże skromny dowcip. Dziś jednak widzę, że twój entuzjazm wobec niego był zdecydowanie zbyt mały. Twoje konie poniosły w Ranelagh, jakby wpadły w jakiś szał i prawdopodobnie rozbilibyśmy się w kawałki z moim biednym Edwardkiem o pierwsze lepsze drzewo lub kamień przydrożny, gdyby jakiś Arab, Murzyn czy Nubijczyk, słowem czarny służący hrabiego, na znak dany przez pana, jak mi się zdaje, nie zatrzymał w biegu koni, sam narażając się na śmierć. Hrabia wybiegł natychmiast, przeniósł nas do siebie i mojego synka przywrócił do życia. Do domu wróciłam jego powozem, twój zaś zostanie ci odesłany jutro. Po tym wypadku zobaczysz, że konie są bardzo osłabione. Chciałoby się rzec, że nie mogą darować sobie, że mógł je poskromić jeden człowiek. Hrabia poprosiłbym ci przekazała, że po 2 dniach odpoczynku i jęczmiennej diety przyjdą zupełnie do pierwotnego zdrowia. To znaczy, że będą równie straszne jak wczoraj. Bywaj zdrowa. Nie dziękuję ci wcale za ten spacer. Gdy jednak się zastanowię, wydaje mi się niewdzięcznością, gdybym miała czuć do ciebie jakikolwiek żal za kapryśność twoich koni. Przecież dzięki temu poznałam hrabiego Monte Cristo. A ten znakomity cudzoziemiec, pomijając już jego miliony, zdaje mi się kimś tak ciekawym, że za wszelką cenę chciałabym mu się bliżej przyjrzeć, chociażbym miała jeszcze raz odbyć spacer do lasku twoimi końmi. Edwardek zniósł ten wypadek z zadziwiającą odwagą. Zemdlał, ale ani nie krzyknął przed wypadkiem, ani nie uronił jednej łzy po wszystkim. Powiesz może, że zaślepia mnie miłość macierzyńska, ale w tym ciałku, tak wątłym i delikatnym, mieszka żelazna dusza. Nasza droga Valentin przesyła uśmiechy twojej Eugenii, a ja ściskam cię z całego serca. Heloisa de Villefort. P.S. Postaraj się proszę, abym mogła się spotkać u ciebie z hrabią. Muszę go koniecznie zobaczyć. Zresztą uprosiłam już męża, żeby mu złożył wizytę. Mam nadzieję, że hrabia przyjdzie do nas z rewizytą. Wieczorem wypadek w Auteuil był na ustach wszystkich. Albert opowiedział o nim matce, Debray w salonie ministra, nawet Beauchamp uczynił hrabiemu zaszczyt i zamieścił w rubryce rozmaitości swojej gazety całe 20 wierszy o wypadku, co sprawiło, że wszystkie damy z arystokracji uznały cudzoziemca za bohatera. Wiele osób przesłało bilety wizytowe pani de Villefort, aby mieć później prawo złożyć jej wizytę i usłyszeć z jej własnych ust szczegóły tak malowniczej przygody. A pan de Villefort, jak pisała Heloisa, ubrał się w czarny frak i białe rękawiczki, kazał przywdziać służbie najparadniejszą liberię, wsiadł do karety i pojechał pod numer 30 domu na Polach Elizejskich.

0: Gdyby hrabia de Monte Cristo żył dłużej w paryskim Świadku, potrafiłby wówczas ocenić w całej rozciągłości wartość odwiedzin pana de Villeforta. Dobrze widziany na dworze, niezależnie od tego, czy panujący pochodził ze starszej czy młodszej linii, czy minister był formalistą, liberałem czy konserwatystą, zażywał opinii człowieka zręcznego, jak to zazwyczaj poczytuje się za ludzi zręcznych, tych, którzy nigdy nie ponieśli klęski politycznej, nienawidzony przez wielu, ale gorąco protegowany przez niektórych, chociaż w nikim nie miał przyjaciela, pan de Villefort zajmował wysokie stanowisko w strukturach sądowych. Jego salon, który na nowo stworzyły mu młoda żona i zaledwie 18-letnia córka z pierwszego małżeństwa, zaliczał się mimo to do owych salonów, w których panuje atmosfera surowa, a etykieta i tradycje otaczane są wielką czcią. Zimna grzeczność, absolutna wierność polityce rządu, najgłębsza pogarda dla teorii i teoretyków, nienawiść nieubłagana dla ideologów – oto zasady, jakie pan de Villefort otwarcie pielęgnował w życiu publicznym i domowym. Pan de Villefort był nie tylko sądownikiem, ale i dyplomatą. Stosunki jego z dawnym dworem, o którym mówił zawsze z wielką czcią i szacunkiem, zjednały mu poważanie u nowego, a wiedział tak wiele, że nie tylko się z nim liczono, ale także zasięgano jego rady. Zapewne tak by się nie działo, gdyby można było pozbyć się pana de Villeforta, lecz on przebywał, jak dawni panowie feudalni, zbuntowani przeciw monarsze, w niezdobytej fortecy. Fortecą tą był jego urząd prokuratora królewskiego. Umiał zręcznie wyciągać wszelkie możliwe korzyści z tego urzędu i nie opuściłby go nigdy, chyba dla fotela deputowanego, a wtedy z osoby neutralnej stałby się członkiem opozycji. Pan de Villefort składał bardzo mało wizyt i bardzo mało przyjmował. Jego żona robiła to za niego. Wielki Świat uznawał ten stan rzeczy, składając na karb ważnych i licznych zajęć urzędnika to, co było w istocie tylko wyrachowaniem człowieka dumnego, kwintesencją zasad arystokratycznych, wcieleniem w życie maksymy udawaj, że się szanujesz, a będziesz szanowany. O ileż w naszym społeczeństwie użyteczniejsza jest ta zasada niż greckie poznaj samego siebie, zastąpione dziś przez łatwiejszą, a korzystniejszą sztukę poznawania innych.
1: Aleksander Dumas, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Audycja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.

zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał czetł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce

0: bardzo radośnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Ewa Wachowicz.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego